że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Postanowiłem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli nieco w przeszłość z myślą właśnie o turystyce biblijnej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Nie spotkałem się z nim za często w książkach, ale być może warto się nad tym będzie zastanowić. Turystyka do Ziemi Świętej w przeszłości oraz to, co można tam znaleźć dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo być może ktoś z Państwa się wybiera w tamte rejony, do Ziemi Świętej. Przyjrzymy się tym wszystkim sprawom wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Judyta Pudełko, doktor teologii biblijnej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Tak, na początku warto, żebyśmy się chwilę zastanowili nad samym nazewnictwem, bo mówiąc o ziemi biblijnej, ziemi Biblii, ziemi Starego i Nowego Testamentu, używamy mnóstwa różnych określeń, część z nich znajduje się zresztą w Biblii, część pojawiło się już później. Myślę, że one niekoniecznie są ze sobą spójne, nie zawsze się te znaczenia tych określeń pokrywają. Zacznijmy od Ziemia Święta. To jest takie określenie chyba dla wszystkich jasne. Kraj, który gdzieś tam na końcu Morza Śródziemnego jest. Czy to określenie stosowane było również w czasach biblijnych?
2: Ta nazwa Ziemia Święta to jest, można powiedzieć, taka nazwa nieco poetycka. Tak lokalizujemy, łączymy właśnie tę nazwę z tym, co dzisiaj stanowi terytorium współczesnego Izraela i autonomii palestyńskiej, ale też tak do końca nie jest, ponieważ tak metaforycznie Ziemia Święta to są wszystkie te miejsca związane z objawieniem biblijnym, a to już jest o wiele szerszy teren.
1: Egiptu też w takim razie. Egiptu. Dzisiejszego Egiptu.
2: W starożytności nazywano te tereny tak zwanym żyznym półksiężycem. Od Zatoki Perskiej po Egipt.
1: Czyli dzisiejszy Irak również częściowo wchodzi w ten...
2: Syria, fragmenty Turcji. No, moglibyśmy jeszcze o wiele więcej tutaj dodać miejsc, no bo przecież i dzisiejsza Turcja, i Grecja, i Rzym, czyli...
1: To już czasy Nowego Testamentu.
2: Wszędzie, wszystkie te miejsca są związane z objawieniem biblijnym. Niemniej jednak tak myśląc troszeczkę na skróty, nawet jeżeli sobie zajrzymy do programów biur turystycznych, pielgrzymkowych, to znajdujemy różne kraje, te, które znamy z dzisiejszego atlasu i pomiędzy nimi nam figuruje Ziemia Święta. Czyli możemy się spodziewać, że jest to właśnie terytorium Izraela i autonomii palestyńskiej.
1: Czyli to ograniczenie dzisiaj, Ziemia Święta, to jest przede wszystkim polityczny twór państwo Izrael oraz jeszcze ciekawszy twór polityczny autonomia palestyńska. Ale zastanówmy się chwilę nad nazwą Ziemia

0: A święta, czy w tych dawnych czasach, gdy Izraelici, Hebrajczycy jeszcze, wędrowali przez ów żyzny półksiężyc, czy to określenie już padało z ich ust? Ziemia święta.
1: Ziemia święta, ponieważ naznaczona Bożą obietnicą, ziemia obietnicy, tak to możemy określić. Niemniej jednak w Starym Testamencie znajdujemy inne nazwy tego terenu, bardziej związane może też z ówczesnymi mieszkańcami i spotykamy się z nazwą Kanaan, ziemia Kanaan. Do tej ziemi został wezwany Abraham, początkowo Abram. Możemy powiedzieć taki praojciec, protagonista narodu wybranego. I co ciekawe...
0: Plus on... Arabów, wpadam siostrze w słowo, bo zdaje się, Arabowie też twierdzą, że był ich praojcem.
1: Ibrahim figuruje również w Koranie i jest jak najbardziej właśnie też ojcem poprzez Izmaela szczepów arabskich. Ale ja tutaj bardziej się odnoszę do tego, co przekazuje nam Biblia, więc może dlatego też tak się zawężam. I Abram, mieszkaniec terenów bardzo starożytnych, Mezopotamii starożytnej, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo tam różne ludy zamieszkiwały te tereny. Mieszkaniec Ur, czyli bardzo starego miasta sumeryjskiego, zostaje wezwany przez Boga, aby posiąść na własną ziemię Kanaan. I to nam się wiąże z Kananejczykami. I uwaga, kto to są Kananejczycy? Hmm. Według Księgi Rodzaju są to potomkowie Kanaana, a Kanaan jest to syn Chama, jednego z trzech synów Noego.
0: Tego, który się śmiał.
1: Tego, który się śmiał i tego, który...
0: wyszydzał ojca.
1: Bardzo w sposób niestosowny zachował się wobec swojego ojca i ponieważ Księga Rodzaju próbuje nam ukazać jakby pochodzenie wszystkich ówczesnych ludów świata, właśnie w tych różnych takich bardzo symbolicznych opowiadaniach, mówi nam o tej ludności popotopowej, która wywodzi się od Noego, jedynego sprawiedliwego, który się ostał i właśnie trzech jego synów tworzy trzy późniejsze grupy, właśnie Semici, ci najbardziej sprawiedliwi według autora biblijnego, drugi syn to właśnie Ham, a trzeci najmłodszy Jafet i Hamici, to ci właśnie najbardziej znienawidzeni przez Semitów, syn Hama Kanaan i Kananejczycy. Właśnie mieszkańcy tej ziemi obiecanej to były ludy, z którymi Hebrajczycy, Izraelici mieli zawsze największe problemy. I bardzo wyraźnie nam Księga Rodzaju to przekazuje, że Izraelici nie pochodzili, nie wywodzili się od Kananejczyków. Nie mieli z nimi nic wspólnego, właśnie tak bardzo mocno podkreślając, że Abram wyszedł z Ur, wyszedł z terenów Mezopotamii, tam są nasze korzenie, tam są nasze początki, natomiast ci Kananejczycy to są ludy, z którymi my musimy walczyć i Bóg daje nam ich ziemię w posiadanie.
0: No i te walki z Kananejczykami w Biblii zajmują dość poczesne miejsce. Są to, wedle naszych kryteriów, walki niesamowicie okrutne. No, wręcz dochodzi tam do Holokaustu, prawda? Ci Kananejczycy zostają w niektórych fragmentach wytępieni. Ale chciałbym się na moment zatrzymać, zanim przejdziemy do tych bojów, do tego, co siostra powiedziała wcześniej, o tym, że Biblia bardzo silnie podkreśla, że nic nas nie łączy poza praojcem Noe z Kananejczykami. Jesteśmy zupełnie kimś innym. Czy dzisiejsi badacze kultury, czy dzisiejsi badacze języków również potwierdzają tę tezę? Czy Kananejczycy mówili językiem zupełnie innej rodziny niż Semici?
1: No to właśnie to był lud semicki. To był lud semicki i język hebrajski dzisiejszy przynależy również do rodziny języków kananejskich. Więc jak najbardziej, oczywiście, no, możemy to połączyć już nawet z jakimś, po prostu z historią, która upływała w jakimś konkretnym miejscu. Jednak te naleciałości kananejskie, one miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się już późniejszego Izraela, więc nie możemy absolutnie tego negować. Zresztą pewne słowa, terminy, nawet słownictwo religijne było właśnie wspólne pomiędzy językiem kananejskim czy językiem protohebrajskim.
0: Czyli mimo tej wizji pokazywanej jako takiego niesamowitego rozdzielenia tych dwóch ludów, jednak miał mnóstwo elementów wspólnych między
1: nimi. Może właśnie to było powodem, to poczucie zagrożenia ze strony Izraela wobec tych swoich najbliższych sąsiadów, tych, z którymi niejako dzielili swój los, z którym się nieustannie stykali, ponieważ no, to sąsiedztwo ono się wiążało nie tylko z zagrożeniem politycznym, militarnym czy jakimś też etnicznym, ale też religijnym. A że Biblia jest księgą, która nam przede wszystkim pokazuje historię ludu Boga od tej strony religijnej, mniej się interesuje tymi kwestiami nawet politycznymi, czy ścisłymi danymi politycznymi, to właśnie to zagrożenie religijne było najbardziej brane pod uwagę i najbardziej niejako rzutowało na ocenę Kananejczyków przez autorów biblijnych.
0: Oni się mogli, jeszcze wrócę tutaj do tych kwestii językowych, bo to mnie niesamowicie ciekawi, oni się mogli ze sobą dogadywać, prawda? Ci Hebrajczycy prowadzeni przez Abrahama, a później Izraelici już, którzy weszli wraz z Mojżeszem.

0: Rzeszem, z Kananejczykami byli w stanie się porozumieć, używając swoich języków.
1: Pewnie zasadniczo tak.
0: Czy tu właśnie leży przyczyna tego późniejszego, w czasach podboju Kanaanu przez, czy Izraela późniejszego przez potomków Jakuba, czy tu leży ta przyczyna tego okrucieństwa, o którym już wspomniałem, we wzajemnych relacjach, wyniszczania wręcz Kananejczyków, jeżeli udało się jakieś miasto zdobyć? Czy oni tak bardzo się bali, że się wtopią w Kanaan?
1: Tutaj jest jeszcze zupełnie inna kwestia, którą trzeba byłoby poruszyć, bo to wyniszczanie to jest jedna strona medalu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Księgę Jozuego chociażby, tam jest taki model. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki Księgę Sędziów, tam już jest zupełnie inny model i tam jest stopniowa infiltracja, przenikanie, zajmowanie terenów i długoletnie napięcia, spory, tak jakby no uleganie temu zagrożeniu niewoli ze strony właśnie tych szczepów tubylczych, wyzwalanie za pomocą sędziów, czyli no to jest troszeczkę taki obraz wyolbrzymiony i przerysowany, właśnie ta eksterminacja tych ludów obcych.
0: Znaczy zresztą mogło dojść, że do jednego czy drugiego miasta Izraelici weszli i je wybili, natomiast eksterminacja całego Kanaanu...
1: Zaraz powiem na ten temat parę słów, bo tutaj kilka rzeczy nam się składa na całość tego obrazu. Otóż te opisy z Księgi Jozuego, one powstały nieco później i powstały i były, można powiedzieć, zredagowane, jakoś uzupełniane w czasach bardzo poważnego zagrożenia ze strony Asyrii w 8 wieku przed Chrystusem.
0: No to już wiele stuleci później.
1: I Asyria słynęła z niezwykłego, niebywałego okrucieństwa. I żeby dodać siły moralnej, jakiejś chęci do walki mieszkańcom Izraela, szczególnie państwa północnego, które miało bezpośrednie zagrożenie ze strony Asyrii, trzeba było przedstawić Boga Izraela jako tego, który jest silniejszy od wszystkich bóstw Asyrii, który działał w sposób tak...
0: A silniejszy to znaczy ten, który ma też tą siłę destrukcyjną.
1: Zwycięża wszystkie inne bóstwa i zwycięża wszystkich wrogów Izraela. Po prostu rozmiata w pył. A zatem mamy tutaj coś w rodzaju takiej no, swoistej ideologii, no, takiego opisu, który miał dopomóc właśnie zalęknionym Izraelitom oprzeć się, czy potem też Judejczykom oprzeć się po potędze Asyrii, bo jak wiemy, te przekazy izraelskie potem też dostały się, państwo izraelskie, Królestwo Północne upadło pod wpływem Asyrii, natomiast Królestwo Judy nie. I to było rzeczą niezwykłą, niebywałą na początku, na przełomie 8 i 7 wieku przed Chrystusem. Dochodzi właśnie do niebywałej sytuacji. Praktycznie Asyryjczycy stworzyli największe ówczesne imperium. Nawet Babilończycy późniejsi tak wiele ziem nie zagarnęli. Dopiero uczynił to Cyrus Wielki i Aleksander Wielki po Asyryjczykach i zagarnęli cały starożytny Bliski Wschód, a nie zdołali zagarnąć Królestwa Judzkiego. No i było to rzeczą niebywałą. Oczywiście Juda była lennikiem Asyrii, ale nie została ostatecznie podbita. Ostała się wobec Asyrii, więc tak się przypuszcza i uważa, że są to teksty nieco przerysowane, są pewnym obrazem pewnej właśnie interpretacji wydarzeń mającej dopomóc właśnie narodowi wybranemu w przezwyciężeniu lęku przed Asyrią. Natomiast jeżeli chodzi o sam podbój, to tutaj przychodzą nam na pomoc też badania archeologiczne tych miast opisywanych przez Księgę Jozuego, szczególnie Jerycha. Jak się okazuje, uczeni archeolodzy doszli właśnie do takiej konkluzji, iż te miasta były prawdopodobnie zburzone w czasie, kiedy Izraelici weszli do Kanaanu. Czyli oni się przygotowywali na jakąś walkę, na konfrontację z mieszkańcami właśnie tej ziemi. Natomiast właśnie te miasta, które rozkwitały w okresie brązu, pod koniec epoki brązu, na początku epoki żelaza, bo tak się przyjmuje, że wtedy Izraelici mieliby wkroczyć do ziemi obiecanej, były już po prostu zburzone. Czyli tak to po prostu wyglądało, że Bóg oddał w ręce Izraela tę ziemię bez walki.
0: Mówiliśmy tutaj już o Kananejczykach, czyli tych najstarszych, pierwotnych mieszkańcach tej ziemi, określanej później jako Ziemia Święta, obecnie państwo Izrael. Wspomnieliśmy o Asyryjczykach, którzy przyszli też z rejonu Żyznego Półksiężyca. Tam były te pierwotne siedziby Asyryjczyków. Natomiast chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tych najbliższych sąsiadach, pozostałych sąsiadach Izraelitów. Z czasu, kiedy Królestwo Izraelskie zaczęło powstawać i tworzyć także za Dawida, Salomona, rodzaj takiego małego, lokalnego imperium, bo o czymś takim również można powiedzieć. Pojawiają się różne ludy w Starym Testamencie, z którymi to Izraelici albo toczą wojny, albo zawierają sojusze. Między innymi pojawiają się Filistyni. Kim oni tak naprawdę byli, ci Filistyni? Jakie łączyły ich relacje z Izraelitami? I gdzie oni w gruncie rzeczy mieszkali?
1: Tego się do końca też nie wie, ale tak uczeni przypuszczają, że Filistyni przynależeli do tak zwanych ludów morza, czyli wyspiarzy, którzy gdzieś mieszkali na wyspach Morza Egejskiego i na przełomie XIII i XII wieku zaatakowali Egipt. Zostali oczywiście odrzuceni, wyparci przez

0: faraona Ramzesa i wtedy osiedlili się między innymi właśnie na wybrzeżu Kanaanu. Tam utworzyli swoje siedziby, tak zwane Pentopolis filistyńskie, czyli pięć miast filistyńskich, których pozostałości mamy po dzień dzisiejszy w Izraelu, a zatem będzie to Ekron, Gat, Ashdod, Ashkelon. Te wszystkie miejsca są w dzisiejszym Izraelu. No i ta nieszczęsna Gaza, która tworzy dzisiaj strefę Gazy.
1: To też było miasto filistyńskie niegdyś.
0: Oczywiście niegdyś miasto filistyńskie. Tam były te osady, oni się tam osiedlili, stworzyli dosyć mocną enklawę, która właśnie od XIII wieku, mniej więcej XIII-XII wiek przed Chrystusem, kiedy się tam Izraelici osiedlili, zaczęli Izraelitów nękać. To jest też ciekawe, że Filistyni, sama ta nazwa, Pelisztim, co znaczy obcy, wędrowcy, ich nazwa też Peleszet, inna nazwa właśnie tego ludu, dała też jakieś podwaliny pod kolejną nazwę tej ziemi.
1: Palestyna.
0: Właśnie. Nazwa Palestyna pochodzi od Pelisztim, od Filistynów, ale jest to już historia o wiele późniejsza, ponieważ tę nazwę nadał tej ziemi dopiero Hadrian II po drugim powstaniu żydowskim, po roku 135, kiedy chciał zupełnie wykasować jakiekolwiek odniesienia do Żydów na tym terenie. Już po prostu się tak, możemy powiedzieć, oburzył na te ciągłe rebelie żydowskie, że po właśnie zwycięstwie nad Bar Kochbą wypędził Żydów z Jerozolimy, przemianował Jerozolimę na Aelia Capitolina, na miasto rzymskie i całą prowincję wymazał nazwę Judea, nazwał Syria Palestyna. Syria Palestyńska, Syria Filistyńska, tak byśmy mogli to odnieść do tych właśnie starodawnych mieszkańców. Natomiast Filistyni właśnie toczyli nieustanne walki też już w okresie sędziów, choćby możemy tutaj wspomnieć sławetnego Samsona, który walczył z Filistynami i też poprzez swoją słabość do pięknych kobiet, do Dalili, niestety tym Filistynom uległ, został przez nich uwięziony, wcześniej ostrzyżony, uwięziony, potem oślepiony. Ta jego historia kończy się nieco tragicznie, chociaż jak pamiętamy, na ostatni moment Bóg przywraca mu siły i grzebie wraz z sobą właśnie Filistynów, zawalając dom, w którym się znajdował. Dalej później w historii już Saula i Dawida, ci Filistyni też są bardzo mocno obecni. Cały czas zarówno Saul, jak i później Dawid toczą z Filistynami walki, a sam król Dawid, ten najsłynniejszy bohater Starego Testamentu,

0: sobą właśnie Filistynów, zawalając dom, w którym się znajdował. Dalej później w historii już Saula i Dawida, ci Filistyni też są bardzo mocno obecni. Cały czas zarówno Saul, jak i później Dawid toczą z Filistynami walki, a sam król Dawid, ten najsłynniejszy bohater Starego Testamentu, poczuł, że to imię Dawid w Starym Testamencie się najczęściej pojawia, nawet częściej niż imię Abraham, czy nawet Mojżesz, chociaż mamy do czynienia przecież z religią mojżeszową. Ten Dawid jest postacią taką najważniejszą, centralną w Starym Testamencie. Dawid wypływa niejako, on się objawia właśnie przy okazji konfrontacji z Filistynami, a zwłaszcza z jednym o imieniu Goliat
1: z Gat.
0: Goliat z Gat, właśnie. To była też taka ciekawa sytuacja, ponieważ Filistyni wystawili swojego najsłynniejszego wojownika i powiedzieli Izraelowi, prosimy, wystawcie waszego i dokonajmy walki. I ta walka rozstrzygnie, kto wygrywa. I proszę sobie wyobrazić, 40 dni trwała jakaś makabryczna panika w obozie izraelskim, bo nikt nie chciał wystąpić. Saul, który był królem, wodzem, pasterzem Izraela, oczywiście nie myślał, żeby narażać swoją własną skórę w obronie swojego ludu. Nikt z Izraelitów nie miał zamiaru występować przeciwko olbrzymowi i dopiero radosny pasterz Dawid, który przybył, żeby pobrać żołd za swoich braci i przynieść im troszeczkę wiktu, tudzież dobrego serka, radośnie przybył i powiedział, ja stanę tutaj w imieniu Boga Izraela i zwyciężę Goliata. I tak się właśnie stało. I od tego czasu właśnie Dawid był kojarzony jako zwycięzca Filistynów. On ich sobie podporządkował. Natomiast oczywiście po śmierci Salomona Filistyni się uniezależnili znów. Jednak później popadli właśnie w zależność kolejnych imperiów, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów. I potem, kiedy nastały czasy greckie, zostali całkowicie schelenizowani i niejako rozpłynęli się.
1: Znikają z kart historii.
0: Ale nazwa pozostaje.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Rozmawiamy o przeszłości Ziemi Świętej i także o turystyce biblijnej. Po co tam jechać? Co można tam ciekawego zobaczyć? Gdzie tą historię zakotwiczyć w jakichś miejscach? Zbliżyliśmy się nieco do czasów już przełomu pierwszego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa i pierwszego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, czasy rzymskie. A ja bym chciał jeszcze się nad takimi dwoma sprawami zatrzymać. Otóż w Biblii pojawia się takie określenie na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom, swemu ludowi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Bardzo często w różnych superlatywach ta ziemia jest opisywana. Siostra była tam i to była nieraz w tej Ziemi Świętej. Kraj mlekiem i miodem płynący to jest kraj niesamowicie żyzny, tak? Bo to jest jakaś poetyckie określenie kraju, który rodzi bardzo dużo płodów najprzeróżniejszych do jedzenia. Czy to rzeczywiście tak by

0: słowem się określa rozmaite syropy dobywane z owoców, między innymi z winogron i z daktyli. Bardzo słodkie syropy. Więc tak zasadniczo patrząc na rodzaje tego pożywienia, to mamy to, co pochodzi od zwierząt, czyli mleko, i to, co pochodzi od roślin, z roślin tej ziemi. Czyli właśnie zasadniczo wskazuje na produkty, które pochodzą z tej ziemi. Czyli ta ziemia, która was wykarmi, z której będziecie mogli żyć. Tak symbolicznie to możemy ująć. I kiedy sobie porównamy oczywiście żyzność ówczesnego Kanaanu, czy tej właśnie ziemi obiecanej z żyznością Egiptu, to oczywiście Egipt był o wiele żyźniejszy. I to nam też pokazuje kontekst Księgi Rodzaju, kiedy w Kanaanie panuje głód, no to wtedy patriarchowie schodzą do Egiptu, czy potem nawet bracia Józefa schodzą do Egiptu, aby tam znaleźć wyżywienie, bo tam była woda, tam był Nil i tam były właśnie te żyzne tereny. Jeżeli natomiast porównamy sobie oczywiście sytuację Izraelitów, którzy już wędrują przez pustynię synajską i są karmieni przez Bożą opatrzność przepiórkami, manną, woda ze skały jest zdobywana, czyli cały czas Bóg w sposób szczególny musi się troszczyć o wykarmienie swojego ludu, to na pewno ziemia Kanaan będzie ziemią niesamowicie żyzną. Będzie tym miejscem, w którym można żyć, w przeciwieństwie właśnie do pustyni.
1: Czyli wszystko zależy od kontekstu.
0: Tak,
1: od koczownika pustynnego, dla którego kubek wody jest skarbem, Kanaan będzie naprawdę niesamowicie bogatym obszarem. Chociaż tak jak się patrzy nawet na zdjęcia stamtąd, skały w wielu miejscach, pola, żeby cokolwiek dały, trzeba nawodnić. Tak?
0: Ale uwaga, to trzeba tutaj zadać sobie pytanie, o jaką część Ziemi Świętej tego Kanaanu nam chodzi, bo oczywiście 60% dzisiejszego Izraela to jest pustynia, to jest fakt. Ale jeżeli pojedziemy do Galilei, to jest raj dla rolnictwa.
1: Galilea to jest dawne Królestwo Izrael, prawda? To północne.
0: Dawne państwo północne, tak. I faktycznie nawet patrząc tak od tej strony historycznej, to kiedy ta zjednoczona monarchia trwała bardzo krótko, bo tylko podczas panowania Saula, Dawida i Salomona, no to niestety Królestwo Judy i dwór królewski był niestety utrzymywany przez Galileę, która była właśnie bardzo zasobna, bardzo bogata. I właśnie też i to przyczyniło się do późniejszego rozłamu, że ta bardzo uboga rolniczo Judea potrzebowała zasobów Galilei i zawsze właśnie ci z północy byli traktowani gorzej niż ci z południa, no bo przecież południe się identyfikowało właśnie z pokoleniem Judy, z domem Dawida, no i korzystali oni niejako na tych naturalnych bogactwach, urodzajności terenów północnych, no i potem się zbuntowali, odłączyli jeszcze po podniesieniu podatków przez niezbyt mądrego syna Salomona, doszło do rozłamu.
1: Czyli ten obraz, który mamy Ziemi Świętej, bo czasem wytwarza się taki obraz jako krainy skalistej, nie jest pełny. Musimy pamiętać o tych dwóch królestwach i tu przeszliśmy dość płynnie do kolejnego zagadnienia. Północ, Galilea
0: i Samaria.
1: I Samaria, obszary mniej więcej objęte dawnym Królestwem Izraela, to jest kraj stosunkowo bogaty, jeśli chodzi o rolnictwo. Południe, Judea, ta, której najdłużej trwała dynastia potomków Dawida, to kraj raczej smutny, pełny skał, żwiru i półpustynny. I dlatego tutaj ciekawie siostra powiedziała, że polityka podatkowa przysłużyła się do tego rozpadu i później Izrael wpada w szpony, czyli to północne królestwo wpada w szpony najeźdźców, a Judea skalista, niezbyt urodzajna, zachowuje swoją niepodległość. Czy dzisiaj też widzi się, dostrzega się tą różnicę, podróżując po Izraelu, po tych krajach, w urodzajności tych ziem?
0: Bardzo to widać. To widać szczególnie, jak się przejeżdża tak właśnie wzdłuż Jordanu, czy z południa na północ, czy z północy na południe. Widać, jak w przeciągu 2 godzin ten krajobraz nam się zmienia diametralnie. Ja tak zauważam, że to wywołuje największy jakiś taki szok i wstrząs właśnie w pielgrzymach przebywających tę drogę, bo kraj jest naprawdę mały, jest prawie 12 razy mniejszy od Polski. Natomiast zróżnicowanie krajobrazowe, klimatyczne jest w nim bardzo duże. I faktycznie Galilea jest bardzo żyzna, zielona, szczególnie te tereny wokół Jeziora Galilejskiego. One są też bardzo dobrze nawodnione, tam wszędzie kwitnie rolnictwo. Ta Samaria już jest mniej znana, bo tuż przy końcu Galilei, Galilea się kończy, wzgórza Gilboa słynne, tam gdzie Saul i jego syn Jonatan giną właśnie w bitwie z Filistynami i historyczne miasto Bet-Szean zamykają niejako Galileę i zamykają również terytorium dzisiejszego państwa Izrael na północy i później już tam dalej zaczyna się autonomia, czyli tereny Samarii, tej historycznej Samarii, to jest autonomia palestyńska i niewielu ma odwagę się dzisiaj tam zapuścić, a tereny są przepiękne, ponieważ są tam cudowne wzgórza posiadające jeszcze układ starożytnych tarasów, czyli takich

0: powstających półek wzgórza są tak jakby tak przygotowane pod uprawę winorośli. Winorośle były wtedy wspaniale nasłonecznione i wydawały wspaniały owoc do produkcji wina właśnie słynnego, Samari.
1: Ale prorok Mahomet ostro kara picie wina, więc na terenach autonomii palestyńskiej domyślam się, że winorośl nie cieszy się już takim wzięciem jak kiedyś.
0: Tak, ale te tereny są dalej wykorzystywane rolniczo i te wzgórza służą chociażby uprawom drzew oliwnych. Winorośle są teraz uprawiane szczególnie w Galilei, na wzgórzach Golan między innymi, ale co ciekawe, również bardzo mocno wysunięte na południe tereny judzkie, chociażby pustynia Negev, jest od pewnego czasu również miejscem upraw winorośli.
1: Prawdopodobnie sztucznie nawadnianych.
0: Sztucznie nawadnianych, ale bardzo mocno nasłonecznionych i znakomite wino jest również tam przygotowywane. Ale właśnie ta Samaria, no, to jest też takie bardzo ciekawe miejsce, bo tam się znajdują chociażby wszystkie te starożytne miejsca związane z patriarchami, czy chociażby Betel, czy Shiloh, czy

0: Nienawadnianych,
1: ale bardzo mocno nasłonecznionych i znakomite wino jest również tam przygotowywane. Ale właśnie ta Samaria, no, to jest też takie bardzo ciekawe miejsce, bo tam się znajdują chociażby wszystkie te starożytne miejsca związane z patriarchami, czy chociażby Betel, czy Shiloh, czy

0: Samarii, góry Efraima, tak jakby można powiedzieć przejście pomiędzy Samarią, a już pustynną Judą. To jest ta granica, gdzie się kończy ta biblijna Samaria i rozpoczyna się właśnie Juda. Już widać pustynię judzką. Ona jest tym właśnie terenem zapowiadającym kolejne miejsce i właśnie to królestwo południowe.
1: Judzkie. Pustynia judzka to nie jest taka pustynia jak z czytanek dziecięcych, morze piasku, prawda? Jak niektóre obszary saharyjskie.
0: To jest właśnie takie bardzo zabawne, że praktycznie wszyscy pielgrzymi, którzy jakoś nie mieli jakiegoś bliższego związku, czy może nie przyglądali się bliżej, nie czytali na temat tej pustyni w Ziemi Świętej, mają przeświadczenie, że spotkają się z piachem, z kompletną pustką i z wydmami. I tutaj zawsze następuje niezwykłe zaskoczenie, bo widzą właśnie takie formacje skaliste, skał, bardziej takich żółtych, kremowych, czy jeżeli jeszcze bardziej jedziemy na południe, mamy tam pustynię Negev, pustynię Sin, te skały są prawie białe i tworzą niesamowicie piękny malowniczy krajobraz, mnóstwo takich pustynnych wąwozów, tak zwanych wadi, czyli rzek okresowych. Te koryta latem są oczywiście suche, można nimi wędrować, przemierzać. To są przepiękne szlaki turystyczne w dzisiejszym Izraelu. No, jest to też coś bardzo niesamowicie pięknego i zachęcającego.
1: Skoro mówimy o tych południowych, wypalonych przez słońce obszarach, kolejne miejsce związane z Biblią przychodzi mi do głowy Morze Martwe. Okolice Morza Martwego są od wielu już lat na ustach badaczy Biblii, badaczy tamtego obszaru, a to za sprawą znalezisk związanych głównie z sektą Eseńczyków, którzy, jak się zdaje, te okolice Morza Martwego sobie ulubili. Mieszkali także w innych rejonach, bo mamy wzmianki, że to nie była ich jedyna enklawa. No ale to miejsce jest szczególnie znane, bo udało się odnaleźć mnóstwo zabytków źródłowych związanych z historią tej, no, sekty, prawda? Była to sekta z czasów już Pana Jezusa. Proszę powiedzieć, jak tam ten obszar wygląda wokół Morza Martwego?
0: To jest takie miejsce bardzo wyjątkowe. Jest niesamowitym uczuciem, kiedy się z Jerozolimy zjeżdża właśnie przez Jerycho przez okolice Jerycha nad Morze Martwe. To zupełnie wtedy się na własnej skórze odczuwa tę przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, o człowieku, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha i właśnie na tych pustynnych terenach wpada w ręce zbójców. Jest to taki bardzo gwałtowny zjazd w dół, ponieważ na obszarze mniej więcej 30 kilometrów zjeżdża się ponad kilometr w dół, w wysokości 770 metrów, to jest średnia wysokość Jerozolimy, i do Morze Martwe już ponad minus 400, cały czas Morze Martwe wysycha i lustro tego niezwykłego jeziora nam się obniża, teraz już mniej więcej 418 metrów pod poziomem morza. Jest to jedyny tego rodzaju zbiornik na świecie, jest to absolutny unikat. I tak patrząc na to od strony geograficznej i naukowej, są to tereny tektoniczne, jest to miejsce styku dwóch płyt tektonicznych, płyty azjatyckiej i afrykańskiej. Tam oczywiście miliony lat temu nastąpiły przesunięcia terenu, ziemia się zapadła, powstał właśnie rów tektoniczny, którym jest dzisiaj Jordan, rzeka Jordan, i to ogromne jezioro, właśnie ta depresja, największa lądowa depresja na świecie, wypełniona niezwykle słoną wodą. Według przekazów biblijnych, to jest bardzo ciekawe, te tereny miały być kiedyś niesamowicie żyzne. O tym nam opisuje historia Abrahama i jego bratanka Lota. Kiedy przybywają do ziemi Kanaan, w pewnym momencie muszą się podzielić między sobą. Każdy ma wybrać ziemię, którą chce. I pierwszy jako Lot jako pierwszy wybiera właśnie okolice Soaru, okolice Morza Martwego. Tam zamieszkuje. Jak się później z narracji biblijnej dowiadujemy, są to tereny Sodomy i Gomory, w których dzieją się rzeczy straszne.
1: Właśnie tam, okolice Morza
0: Martwego. Właśnie tam, to są południowe krańce Morza Martwego i następuje jakaś wielka katastrofa. Tak to przynajmniej ocenia autor biblijny, który pewnie nie umiał jakoś tego inaczej wytłumaczyć. Opisał to oczywiście znów z punktu widzenia religijnego. Był wielki grzech, było wielkie odstępstwo od Boga i nastąpiła zagłada. To jest, możemy powiedzieć, taki bardzo starożytny sposób oceny rzeczywistości. Jeżeli człowiek postępuje w sposób niezgodny z prawem Bożym, czeka go śmierć. Więc spadł jakiś straszliwy deszcz ognia i siarki i zniszczył te tereny. I stały się one bez życia. No właśnie, martwe.
1: Tak. Bo nie samo morze jest martwe, ale także tereny wokół niego, prawda? Tam stopień zasolenia i zarazem wysuszenia jest na tyle duży, że niewiele roślin tam chyba
0: funkcjonuje. Przy samym Morzu Martwym faktycznie nic nie może urosnąć, bo w samym Morzu Martwym też żadne żyjątka się nie uchowają, z wyjątkiem jakichś drobnoustrojów czy bakterii. Nawet no niestety ryby, które gdzieś tam płynąc w rzece Jordan,

opacznie wpadną w Morze Martwe, giną od razu, bo Jordan wpada do Morza Martwego i już z niego nie wypływa. I tego życia też tam nie ma przy samym obszarze, zresztą zasolenie

0: w zachowaniu tego niezwykłego zbiornika, ponieważ parowanie wody jest ogromne i no niestety Morze Martwe wysycha.
1: Wkrótce będzie już tylko historią, kto wie.
0: Nie, nie. Są oczywiście liczne tutaj wysiłki, usiłowania, programy, batalie o ocalenie Morza Martwego. Jest taki projekt Red Dead, martwe czerwone, czerwone martwe, pomiędzy Izraelem i Jordanią, właśnie na przygotowanie takiej specjalnej mieszanki wodnej, wody zaczerpniętej z Morza Czerwonego. Ma być woda odfiltrowana, słodka dla Jordanii, która cierpi na brak wody, i przygotowana woda o bardzo wysokim stężeniu soli ma być dodawana, właśnie ma być dostarczana rurociągiem właśnie do Morza Martwego, aby właśnie odwrócić
1: proces
0: zniszczenie, tak, destrukcji tego niezwykłego zbiornika, które zresztą, co ciekawe, jest nazwane Morzem Martwym, Morzem Soli też w Biblii, Morzem Cuchnącym czy Morzem Lota, a dzisiejsi Izraelczycy czy Arabowie nazywają je Morzem Życia. Z tego względu, że właśnie te wszystkie minerały dobywane, sól, są taką siłą napędową przemysłu kosmetycznego, który przynosi wspaniałe dochody właśnie. Turystyka, sanatoria, spa, miejsca lecznicze, to jest właśnie też kolejny, możemy powiedzieć, walor tego miejsca.
1: Na chwilę jeszcze bym się przy owych Esańczykach zatrzymał. Czasem można znaleźć takie próby wyjaśnienia tego ich miejsca pobytu, że była to sekta wyjątkowo surowa i ascetyczna, dlatego wybrali sobie za jedną z siedzib tak właśnie, no, trudne w gruncie rzeczy do bytowania miejsce jak okolice Morza Martwego. A ja chciałbym spytać siostrę o nieco inną sprawę. Siostra jest biblistką. Czy to odkrycie tego ich archiwum miało i ma dalej rzeczywiście wielki wpływ w ogóle na nauki biblijne i na nasze widzenie przeszłości, widzenie Ziemi Świętej i tego, co w Biblii jest opisane?
0: Odkrycie nad Morzem Martwym, rok 1948 i następne, eksploracja 11 grot na pustyni judzkiej, to było praktycznie największe biblijne odkrycie w XX wieku. Było absolutnie fenomenalne. Dlaczego? Ponieważ do tej pory my posiadaliśmy najstarsze manuskrypty hebrajskie, tak zwane teksty masoreckie z X-XI wieku po Chrystusie, teksty już wokalizowane.
1: Średniowieczne.
0: Stąd też wielu uczonych mówiło, no tak, te wszystkie teksty zostały zmienione, zostały w jakiś sposób nagięte przez doktrynę chrześcijańską, zostały zmienione właśnie pod wpływem nauczania chrześcijańskiego, żeby wykazać, że Stary Testament przygotowywał Nowy Testament, i tego rodzaju opinie się pojawiały. Natomiast odkrycie tekstów biblijnych, niektórych fantastycznie wręcz zachowanych, całych zwojów, niektóre oczywiście we fragmentach i bardzo zniszczone, ale niektóre zwoje nawet w kilku egzemplarzach, niektóre księgi biblijne z czasów od połowy II wieku do roku 70 po Chrystusie, bo wtedy ta osada zostaje zniszczona przez Rzymian, to była absolutna rewolucja. Bo pomogło nam właśnie przeprowadzić porównania tych tekstów z tekstami średniowiecznymi i dochodzimy właśnie do wniosków, że ten tekst był przekazywany w sposób bardzo wierny. Zmieniły się może małe elementy zapisu pewnych samogłosek, bo wiadomo, że kiedy teksty kumrańskie powstawały, to jeszcze zapisu samogłoskowego, tak zwanej masory, nie było. Były same spółgłoski albo tak zwane mater lectionis, czyli spółgłoski hebrajskie, które służyły też za samogłoski, ułatwiały lekturę już trzeba przeczytać jakiś wyraz, to trzeba wiedzieć, jakie samogłoski w nim występują. Potwierdzenie hebrajskie można czytać na bardzo różne sposoby i różne słowa z nich mogą być utworzone. I potem tylko ta masora tyberiacka, czyli sposób wokalizacji zapisu samogłosek, który tworzą już rabini w późniejszych wiekach, nieznacznie tylko zmienia po prostu sposób zapisu samogłosek. Natomiast sam przekaz tekstu hebrajskiego jest bardzo wierny. To nam też pozwala właśnie pokazać podejście też do tego tekstu świętego. I no, są to najważniejsze odkrycia biblijne w XX wieku. A sami Esenczycy, oczywiście jest tutaj bardzo dużo też teorii na temat, kim byli ci mieszkańcy wspólnoty kumrańskiej. Zasadniczo się uważa, że byli to Esenczycy. Też można zadać pytanie, skąd oni się wzięli. To jest właśnie połowa II wieku przed Chrystusem, końcówka czy czas tuż po powstaniach machabejskich. Bracia machabejscy tworzą później tak zwaną dynastię hasmonejską. To jest coś niebywałego,

0: po powrocie z wygnania babilońskiego już dynastia Dawidowa nie zostaje odrodzona, a później właśnie w wyniku tego zwykłego, prostego powstania, tej wojny podjazdowej z Seleucydami, powstaje po prostu wręcz królestwo hasmonejskie, które posiada bardzo dużą autonomię, no ale niestety Hasmoneusze zawiedli część swoich popleczników, tak zwanych hasidim pobożnych, i jedna z frakcji właśnie tych pobożnych, zawiedziona taką, można powiedzieć, przyziemnością Machabeuszy, ich takimi, można powiedzieć, poszukiwaniem korzyści politycznych i materialnych. No, oni stwierdzają, nie o to nam chodziło w tej walce, a szczególnie wtedy, kiedy jeden z Machabeuszy, Jonatan, został ogłoszony arcykapłanem w świątyni jerozolimskiej, człowiek, na którego rękach była krew, który też nie był potomkiem Sadoka, był oczywiście z rodu Aarona, ale nie był w linii prostej potomkiem Sadoka. Nie nadawał się więc, zdaniem niektórych, na arcykapłana, i to spowodowało taki właśnie rozłam w tym stronnictwie pobożnych, uformowanie się grupy Eseńczyków.
1: Oni kwestionowali wszystko to, co było w Jerozolimie.
0: Oni właśnie odrzucili tę religijność, ten jachwizm związany z kultem jerozolimskim. Wyszli na pustynię z tego względu, że pustynia była zawsze miejscem w tradycji Izraela, gdzie Bóg mówił, gdzie Bóg miał się objawić. W związku z tym oni tam oczekiwali na tę ostateczną konfrontację, walkę dobra ze złem, na objawienie się Boga, i uważali, że oni są właśnie tymi wybranymi, tymi synami światłości, którzy w przyszłości osiągną zbawienie.
1: Ten wątek się w ogóle często pojawia, takich sekt, które wychodzą gdzieś poza miasto, poza rejon zamieszkany, i tam oczekują na nadejście nowych czasów. Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy już w czasach bliskich Panu Jezusowi. Przed przerwą siostra powiedziała całkiem sporo na temat tej sekty pobożnych, bo tak siebie sami nazywali, jak pobożni, którzy zakwestionowali w jakiejś mierze to odrodzone Królestwo Izraela. Przypomnijmy, na stolcu królewskim nie siedział potomek Dawida, na stolicy arcykapłańskiej nie było potomka Sadoka, więc oni mieli pewne realne podstawy, by zakwestionować ten porządek religijny i polityczny. Wyprowadzają się nad Morze Martwe, na pustynię, hen daleko, z dala od brudów tego świata.
0: I tworzą wspólnotę, która w swym kształcie przypominała wspólnotę mniszą, zakonną. Mieli swojego przełożonego, obowiązywało tam ścisłe posłuszeństwo. My o Eseńczykach wiemy z przekazów czy Józefa Flawiusza, czy Pliniusza Starszego, czy Filona Aleksandryjskiego. Też podaje się nam informacje o celibacie, w którym żyli Eseńczycy, chociaż prawdopodobnie nie wszyscy praktykowali celibat. Niektórzy uczeni uważają, że mieli oni zakaz...
1: Stopnie wtajemniczenia może.
0: Stopnie wtajemniczenia, ale też zakaz powtórnego ożenku, czyli jeżeli stawali się wdowcami, to już po prostu w tym stanie bezżennym dalej trwali. Niemniej jednak wielu z nich na pewno w tym celibacie żyło. Tworzyli życie wspólnotowe. Żyli sobie we wspólnocie, obowiązywały ich modlitwy, bardzo częste obmycia. Stąd właśnie w tych ruinach Hirbet Qumran mamy bardzo wiele łaźń, tak mykw rytualnych. Obmywali swoje ciała, co oczywiście symbolizowało obmycie wewnętrzne, duchowe. I głównym ich zadaniem, oprócz uprawy daktyli, było przepisywanie świętych ksiąg. Także i ksiąg biblijnych, tych świętych tekstów, które my dziś rozumiemy jako Biblia hebrajska. Praktycznie prawie wszystkie teksty Biblii hebrajskiej znaleziono w Qumran, oprócz księgi Estery, i oprócz tego znaleziono liczne właśnie rękopisy mówiące o ich poglądach, o ich wspólnocie, o regułach, według których żyli. Więc no, są dla nas oczywiście jakąś tajemnicą, niemniej jednak właśnie te odkrycia, które miały miejsce, zresztą od czasu do czasu słyszy się o tym, że znów jakiś malutki fragmencik został odczytany i dodany, bo mamy też ich komentarze do Biblii, czyli peszery, czy różne inne interpretacje ksiąg biblijnych. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje nam pewne linie interpretacyjne, które funkcjonowały w judaizmie tuż przed Jezusem albo w czasie życia Jezusa. Czyli też na pewno miały jakiś wpływ, oddziaływanie też na myśl autorów Nowego Testamentu.
1: W początku naszej audycji siostra wspomniała o powstaniu Bar Kochby, ostatnim z wielkich powstań żydowskich. To jest już drugi wiek po narodzeniu Chrystusa. Ziemia Święta ulega pod władzą

0: rzymską, daleko idącej zmianie, przynajmniej zmianie politycznej. Siostra mówiła o wysiedleniu w ogóle Żydów z Jerozolimy, ale w międzyczasie religia chrześcijańska zaczyna zdobywać coraz większą popularność w samym Rzymie, tak wielką, że w pewnym momencie staje się religią wręcz panującą. I Ziemia Święta zdobywa swoistą popularność wśród chrześcijan. Mówi się, że pierwszą turystką biblijną była święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Czy to rzeczywiście jest uprawnione określenie w stosunku do niej?
1: Na pewno była niezwykłą turystką, taką pątniczką, ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sama kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesne wyrażenie, to była rzecz bardzo dawna w Ziemi Świętej. Dlaczego? Bo już Żydzi mieli swoje święta pielgrzymie, gdzie byli zobowiązani do pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej. Więc ta tradycja pielgrzymowania do miejsca świętego, żeby w miejscu świętym spotkać się z Bogiem, stanąć wobec Pana, jest bardzo mocno zakorzeniona w samej Biblii. Mamy przecież psalmy wstępowań, psalmy stopni od 120 do 134, 15 psalmów pielgrzymich. Są oczywiście też różne tradycje tłumaczące nam te psalmy, że były to psalmy, które kapłani odmawiali w świątyni na kolejnych stopniach prowadzących do przybytku, ale też jest tradycja, która mówi, że są to pieśni właśnie pątników, wstępujących do świętego miasta. Wiemy też z zapisu Ewangelii, że sam Jezus pielgrzymował, już jako chłopiec, 12-letni, ze swoimi rodzicami, ale później również nam przekazuje, szczególnie Ewangelia Janowa, widzimy, że Jezus spędza święta pielgrzymie, zwłaszcza święto Paschy, ale przecież i święto tygodni, namiotów, to też są święta pielgrzymie, spędza je w Jerozolimie, w świętym mieście. A zatem ta tradycja przybywania do miejsc świętych, ona potem też jakoś związała się, przeniknęła do wspólnoty Kościoła, właśnie do chrześcijan, którzy chcieli być również w tych miejscach związanych z Jezusem Chrystusem. To jest też ciekawe, że nawet w apokryfach, które nam mówią o Najświętszej Maryi Pannie, oczywiście są to pisma legendarne, niemniej jednak bardzo ciekawe, które nam mówią o pobycie Maryi w Efezie wraz ze świętym Janem, wspominają nam o tym, że Maryja również pielgrzymowała do Jerozolimy, do miejsc związanych z jej synem. I właśnie tam nastąpiło ostatecznie jej zaśnięcie i w niebo wzięcie. Więc te dwie tradycje efeskiego pobytu Maryi, efeskiego domu Maryi i zaśnięcia w Jerozolimie można jak najbardziej pogodzić. I to już też nam pokazuje tradycję pielgrzymowania. Dalej, pomimo, że te miejsca święte no, nie były tak publicznie dostępne do kultu, szczególnie po drugim powstaniu żydowskim, one wszystkie stały się miejscami kultu pogańskiego, co było z jednej strony nieszczęściem, ale z drugiej strony było naprawdę działaniem opatrznościowym, ponieważ nie zostały wtedy zniszczone.
0: To była świątynia Jowisza bodajże. Rzymianie
1: Jowisza i Wenus. Natomiast w Betlejem był Gaj Adonisa. Kalwaria i Święty Grób, właśnie to dwie świątynie Jowisza i Wenus, w Betlejem Gaj Adonisa. I kiedy w IV wieku przybywa tam właśnie matka cesarza Konstantyna, Helena, ona bez trudu lokalizuje te miejsca i wtedy powstają wspaniałe bazyliki konstantyńskie, cztery bazyliki konstantyńskie, bazylika Anastazis, czyli Zmartwychwstania, obejmująca Kalwarię i Boży Grób, bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem, bazylika Syjonu, obejmująca Wieczernik i miejsce zaśnięcia, również w Jerozolimie i Eleona, sanktuarium na Górze Oliwnej. Właśnie te cztery wielkie bazyliki powstają wraz właśnie z inicjatywą świętej Heleny, która, proszę zwrócić uwagę, miała wtedy 76 lat.
0: To jest IV wiek po narodzeniu Chrystusa.
1: To jest IV wiek, kiedy właśnie ten ruch pielgrzymkowy się rozpoczyna i mamy też świadectwa kolejnych osób, które tam przybywają. Po Helenie przybywa anonimowy pielgrzym z Bordeaux. Mniej więcej się go datuje tak na 333 rok. Z Bordeaux, czyli z wybrzeży, z terenów Francji, przybywa właśnie do Ziemi Świętej, opisuje swoje wrażenia, to, co tam ogląda. A jeszcze możemy powiedzieć, obszerniejsze zapiski pochodzą z rąk słynnej pątniczki Egerii, Hiszpanki, która pod koniec IV wieku również przybywa, podróżuje, pielgrzymuje i po Egipcie, i Synaju, i Imperium Bizantyjskim, Konstantynopol nawiedza i również Ziemię Świętą i pozostawia nam, przynajmniej w tych zapiskach, które udało

0: się w XIX wieku odnaleźć, swoje wrażenia, jak również wygląd ówczesnej Ziemi Świętej, kościoły i sanktuaria, które spotyka, jak również liturgię, w których uczestniczy. Więc jest to taki też dla nas bardzo ważny przekaz, jak wyglądało życie chrześcijańskie w epoce, którą po prostu tak najkrócej nazywamy Bizancjum.
1: Imperium Bizantyjskie, chociaż oni sami o sobie mówili Rzymianie, Bizantyjczycy nazywali się Rzymianami wciąż jeszcze, obejmowało swoją opieką Ziemię Świętą tak długo, jak długo rozciągało tam swoje ramię politycznie. Katastrofą dla Imperium Bizantyjskiego był najazd muzułmanów, był najazd arabski, który te tereny objął. Ale to nie było chyba tak, że od razu muzułmanie zaczęli stwarzać jakieś wielkie problemy dla pielgrzymów czy turystów religijnych z Europy, z Grecji.
0: Też nie wszystkie sanktuaria od razu automatycznie zostały zburzone, także w różnym czasie stopniowo one były niszczone. Oczywiście wszystko było kontrolowane przez muzułman i to się też wiązało nawet z pewnymi opłatami, które pielgrzymi musieli wnosić za możliwość przybycia do miejsc świętych. Takimi dramatycznymi momentami, bo wiemy, że ten najazd nastąpił w VII wieku, 638 rok, Omar zdobył Jerozolimę. Natomiast takie momenty bardzo drastyczne nastąpiły podczas panowania Al-Hakima fatymickiego, kalifa z Egiptu, który w 1009 roku drastycznie zniszczył Bazylikę Bożego Grobu, zniszczył w ogóle sam Boży Grób, ściął skałę Bożego Grobu do podstaw, czy chociażby za panowania Saladyna. 1187 rok, część kościołów zostało zburzonych. To oczywiście wszystko wiąże się też z całą konfrontacją z rycerzami krzyżowymi, z krzyżowcami. Właśnie tam te walki następowały i w związku z tych walk również te sanktuaria były burzone, odbudowywane. Chyba takim najmocniejszym uderzeniem, agresją w XIII wieku było panowanie mameluckiego sułtana Bajbarsa. Wtedy to zniszczenie było takie najbardziej drastyczne. Niemniej jednak pielgrzymowanie następowało i jakaś pomoc udzielana też chrześcijańskim pielgrzymom, ona łączyła się z obecnością franciszkanów, którzy właśnie od czasów świętego Franciszka są obecni w Ziemi Świętej, od XIV wieku tworzą taki oficjalny organ ku

właśnie od wieków, od czasów świętego Franciszka, są obecni w Ziemi Świętej, od XIV wieku tworzą taki oficjalny organ ku

0: obecnie. Jak ta Ziemia Święta wygląda obecnie okiem turysty religijnego, okiem pielgrzyma? Jak te różne kościoły tam wzajemnie funkcjonują?
1: Och, to jest...
0: To westchnienie wiele mówi.
1: To jest sprawa bardzo złożona, bo z jednej strony my mamy coś takiego jak taki ekumenizm rodzinny w Ziemi Świętej, bo tam jest tak trudna sytuacja chrześcijan ogólnie.
0: W ogóle wszystkich chrześcijan.
1: Że w niektórych miejscach w ogóle nawet się nikt nie pyta, jakiego wyznania jesteś chrześcijaninem. Jesteś po prostu chrześcijaninem i mamy też do czynienia z małżeństwami mieszanymi, czyli z różnych tych nacji, pomiędzy prawosławnymi, katolikami, melchitami, syryjczykami.
0: Tak, wszyscy.
1: Są te rodziny mieszane. Natomiast takim, możemy powiedzieć, trudem i bólem jest to, co my rozumiemy pod terminem status quo, coś, co obejmuje Bazylikę Bożego Grobu, Bazylikę w Betlejem i też Grób Maryi częściowo. No, są to ustalenia, które już pochodzą z czasów mameluckich, z XIII-XIV wieku, które ostatecznie zostały utwierdzone w wieku XIX, jakby wydzielające przynależność miejsc, konkretnych kawałków, bazylik, kościołów, schodów, okien do poszczególnych wyznań, co czasami bywa też przedmiotem sporów, napięć, a nawet walk.
0: No właśnie, widuje się czasem gorszące sceny, jak mnisi ormiańscy przepychają się dość mocno z franciszkanami katolickimi. Do tego jeszcze prawosławni się włączają.
1: Może bardziej te napięcia, one są pomiędzy tymi nacjami prawosławnymi, czyli Ormianami i Grekami, ponieważ oni, szczególnie w Betlejem to widać, mają w tym samym czasie Boże Narodzenie. My mamy je 2 tygodnie wcześniej, więc unikamy tych wszystkich drastycznych momentów sprzątania, natomiast te napięcia pomiędzy Ormianami i Grekami zachodzą i no to są niestety takie uwarunkowania też historyczne i kulturowe, gdzie jest jakiś lęk przed tym drugim, który może mnie czegoś pozbawić, ale później zakonnicy też jakoś próbują dochodzić do jakiejś zgody, pojednania i wielką rolę tutaj odgrywają właśnie ojcowie franciszkanie, którzy z tym bardzo pokojowym podejściem do wszystkich łagodzą te wszystkie rzeczywistości. Niemniej jednak to, że te najświętsze miejsca chrześcijaństwa, one są niejako podzielone pomiędzy, każdy ma kawałek tej bazyliki, to też utrudnia i zarząd, i też utrudnia przede wszystkim renowację tych miejsc, które wyglądają no, tragicznie. Od zeszłego roku Bazylika Bożego Narodzenia jest w remoncie, co jest no, wielką radością dla wszystkich, bo jej stan już jest bardzo, bardzo poważny, jest bardzo zniszczona. A tak samo Edikola Bożego Grobu też chyli się ku upadkowi. Ona tak ledwo się trzyma, skręcona jeszcze po trzęsieniu ziemi w roku 1927 przez Brytyjczyków takimi żelaznymi szynami, ale to wszystko się już coraz bardziej chyli ku upadkowi i no, wypadałoby to jakoś odnowić, zmienić, ale sytuacja nie jest taka prosta.
0: Co warto zobaczyć w Ziemi Świętej? Co warto zobaczyć, jeżeli jest się pielgrzymem czy turystą, ale religijnym? I nie mamy tego czasu zbyt wiele i nie mamy zbyt wiele pieniędzy także, ale co siostra polecałaby na takiej trasie wyciągnięcia?

0: czy większej, z przewodnikiem, ponieważ no, nie jest tak zbyt łatwo, nie ma takiej dobrej łączności komunikacyjnej do wszystkich miejsc pielgrzymkowych, więc tak można stracić dużo czasu i pieniędzy, żeby wszystko po raz pierwszy samemu zobaczyć. Dobrze jest właśnie brać udział w takiej zorganizowanej pielgrzymce, gdzie są te opcje bardzo podstawowe, bardziej ekonomiczne, które uwzględniają te najważniejsze miejsca, szczególnie Nowego Testamentu, ale również Starego Testamentu. I w taki tydzień można te wszystkie najważniejsze miejsca sobie zobaczyć, czyli właśnie Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Ein Karem, Morze Martwe, jakieś fragmenty Pustyni Judzkiej, Kanę Galilejską, czy jakieś jeszcze inne pomniejsze tereny. W samej Jerozolimie już i tak jest bardzo dużo miejsc do nawiedzenia. Można też, to jest druga kwestia, jeszcze poszerzyć swój wyjazd, jeżeli mamy taką chęć, bo mamy miejsca związane ze Starym Testamentem, które nie są już miejscami stricte religijnymi, czyli nie mamy tam kościołów, tak jak w przypadku tej opcji pielgrzymkowej, tylko są tak zwane izraelskie parki narodowe. I te izraelskie parki narodowe to są albo miejsca wykopalisk, czyli miejsc związanych ze starożytnymi miastami izraelskimi, typu Beersheba, typu Bet-Shean, typu Megiddo, typu Hacor. Ale są to też miejsca właśnie takich pięknych szlaków turystycznych, gdzie my możemy sobie wędrować przez Pustynię Judzką, gdzie my możemy wędrować sobie no, jakieś przez piękne miejsca na północy Izraela. Są miejsca już też typowo turystyczne, takie na przykład jak początki rzeki Jordan, która w tym swoim początkowym wieku jest górską rzeką, są organizowane nawet spływy pontonowe rzeką Jordan. Więc Izrael to nie tylko miejsce typowo pielgrzymkowe czy modlitewne, ale również jest to bardzo piękny kraj, w którym możemy odpocząć, czy nad Morzem Martwym, Morzem Śródziemnym, Morzem Czerwonym, nad Jeziorem Galilejskim, na pustyni, czy też na pięknych terenach północnych terenów Izraela, właśnie w pobliżu góry Hermon, gdzie nawet są wyciągi narciarskie, zimą można na nartach jeździć i podziwiać też piękno zimowej Galilei.
1: Słucham, siostry, słucham. Od razu chce mi się tam pojechać. Siostra opowiada o tym z taką autentyczną pasją i z miłością chyba do tego kraju.
0: Tak, jeżdżę tam bardzo często i nie czuję się nigdy znużona, czy jakoś ogarnięta rutyną. Jest to niezwykle piękny, malowniczy kawałek ziemi i muszę powiedzieć, że nie tylko mnie tam ciągnie ze względów właśnie tych duchowych, oczywiście to jest najważniejszy motyw mojego pobytu tam, że jest to ziemia Pana, tam gdzie On w sposób szczególny przemówił i przemawia, ale również jest to ziemia niezwykle piękna, niezwykle różnorodna, niezwykle pociągająca swoją tajemniczością, swoją pięknością i zróżnicowaniem.
1: Cóż, jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz, a jeszcze nie podjął decyzji co do wyjazdu wakacyjnego, to może nasza audycja będzie takim impulsem do podjęcia tej decyzji, by skierować swoje kroki właśnie do Ziemi Świętej. Nasze spotkanie końca dobiegło, jak wszystkie spotkania w obrazach z historii Kościoła. Ja ufam, że za czas jakiś uda mi się siostrę ponownie zaprosić i ponownie pewne wątki, które żeśmy dzisiaj tylko zaznaczyli, rozwinąć w ciekawą jakąś opowieść. Moim i Państwa gościem była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Serdecznie, siostrze, dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: W dorosłym życiu lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach? O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie Ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
1: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
0: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiemy, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament.
0: Jaką wrażliwość i tak dalej.
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
0: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu. Chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań, bardzo często zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak. Jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży? Jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach? Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
1: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
0: Zgadza się, tak, parentyfikacja
1: tak,
0: się kłania.
1: Tak, to. Tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak. Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji. Czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie wysypia się.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
0: To jest
1: tak
0: dalszy plan, absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, takim doświadczyło już parentyfikacji również.
1: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne. Tak? Z jednej strony są, badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, w zasadzie to jest taki sposób do radzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
0: Ale wydaje mi się, Marta, że to już dobrze pokazać.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorastaniu.

0: należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
1: Ale wydaje mi się, Marta, że to już dobrze pokazać.

0: schizofrenia, a zupełnie inne schizofrenia.
1: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz no jakby wielokrotnie, tak, no ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne no, dotkną cię w przyszłości.
0: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższym i czasem nie ma innego wyjścia, co z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższymi mamą, ojcem, dziadkiem, babcią tak w kryzysie psychicznym, a jeśli tak, to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
1: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak? Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie. Tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje, to po prostu uruchamia się coś takiego w człowieku, tak, żeby jakoś zwrócić na to większą uwagę, żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Tak, to jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
0: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka? Tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
1: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no, przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
0: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
1: No, też, dokładnie, tak. Tak, no bo rzeczywiście, dobrze, że o tym mówisz, tak, no bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
0: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak powiedzmy.
1: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
0: A w jaki sposób, Marto, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
1: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz.

0: rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie o konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom, albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
0: No właśnie, właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów. Boję się na przykład z tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym, żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością,
0: wtedy
1: prawda?
0: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Mhm. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia, nawet utrwalając schemat nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marta.
2: No, witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn, matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które no w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszeczkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: Też, no, oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
1: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
2: Tak, tak.
1: To jest trudne.
2: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
1: Tak.
2: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje? Przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje? No jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic. Mhm. Tak? No bo w ogóle stawianie granic jest trudne, być asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste. A w takiej sytuacji jest to jeszcze trudniej.
1: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
2: Jak najbardziej, najbardziej. Może być też jakby, może mieć poczucie na przykład, że jej się to należy.
1: Na przykład.
2: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
1: A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
2: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi. Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda,
1: jasne,
2: tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak? Ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak? Więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
1: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo no tak, tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem,
2: no tak,
1: że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż żeby pomóc dzieciom jakoś się odciążyć, odwentylować.
2: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby ma to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
1: Na przykład.
2: Albo na tak jakimś, wiesz, przedstawieniu. I, albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
1: Kiedy, nie wiem, i nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer,
2: tak,
1: powiedzmy to.
2: Tak, tak. No dobrze, że ty to mówisz, a nie. I wiesz, i to jest no takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
1: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
2: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie.
1: Albo zagraża fizycznie na przykład.
2: Albo tak, wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Tak, że przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu nie wie, dlaczego pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Mhm. Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby za chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, no to wtedy, no, to jest trochę
1: czas najwyższy,
2: twoje być albo nie być.
1: Dokładnie tak. Mhm. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby chorującej, prawda, psychicznie. Mhm. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, no, w praktyce?
2: Zobacz.
1: Mogli to zobrazować.
2: Tak, no, myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie. Tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom. Ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, no, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy. Albo

0: jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
1: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, których w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
1: A czy trudniej mają Marto ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej? Czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
0: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
1: Ale wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Rozumiem.
0: Myślę sobie, że po prostu pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji, się pojawia.
1: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
0: Tylko my nie wiemy kiedy, nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to. O tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
1: Czyli to jest takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
0: No ale co, zobacz, to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
1: Tak.
0: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą się uaktywnić.

myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak? No bo to one mają w sobie te geny, które mogą Jasne. Się uaktywnić.

0: doświadczeniach. Jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
1: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
0: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
1: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
0: No, takimi znikającymi.
1: Znikające.
0: I to jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
1: Ja bym chciał jeszcze na koniec

0: wiesz, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
1: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ktoś, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc i mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
0: świetny przykład,
1: bo jakiś dłuższy czas tak. zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje to jest wstyd, to jest emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
0: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. A szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski, do rozmowy z Martą wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w drogowskazach. W roli ekspertki Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Hejka.
1: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
2: Tak.
1: Żeby dożywotnio, tak. Nie?

0: nazywać się mamą lub tatą, no to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak, że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mm-hmm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
1: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że no, wiele osób tak żyje.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć, wrabiana, brzydkie słowo.
0: No ale tak, nie, no dobre słowo, ale no daje istotne rzeczy tak naprawdę.
1: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, co nie jest zadaniem dziecka.
0: Oczywiście.
1: W każdym razie nie powinno być.
0: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
1: Nie, to wiadomo, że częściej kobiety, częściej najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
0: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
1: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny.
0: Mhm.
1: Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany, tak? No i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
0: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
1: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
0: Okay.
1: Tak, to właśnie o to chodzi.
0: Sprowokowałem cię celowo.
1: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie, a w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani.
0: Mhm.
1: Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
0: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym zrobić, nie może tej matce pomóc, że jest beznadziejna, no bo w końcu ja nie daję rady, prawda, na tej zasadzie, tak, że nie mogę uleczyć mamy, taty, dziadka, babci, prawda?
1: Tak,
0: to też jest strasznie obciążające.
1: Tak, no i, ale zobacz.
0: Nie radzę sobie.
1: Dokładnie, można by wrócić do tego, że kiedy mamy do czynienia z rodzicem, który na przykład jest alkoholikiem, nadużywa alkoholu, tak, no to przynajmniej można obwinić alkohol za to całe zło, tak, no i wiemy, że jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z tłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo obwinić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta.
0: No dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
1: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego, nie wiem, rozwalenia życia na przykład.
0: Mhm.
1: Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
0: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie

wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość zbudowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu. Tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji i tak dalej. Kto lub co może takiemu dziecku przejść

0: oczywiście. Ktokolwiek tak naprawdę.
1: To może być każdy, tak, każdy. Może być każdy.
0: Kto natomiast, zobaczy problem, tak?
1: No oczywiście i... najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, no która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
0: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
1: Na szczęście są możliwe.
0: Są możliwe.
1: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj... No to jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. No tak, no one po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
0: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy, takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
1: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy. Pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim tak, podporządkowywaniem tak, tak. całego życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą chorobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jasne. Że tego
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: ma,
0: tak,
1: ale
0: tak,
1: że
0: tak.
1: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu, to jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
0: tak,
1: zgodne z naszymi
0: świetnie,
1: potrzebami.
0: Świetnie, że to powiedziałaś, to są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
1: no,
0: prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza, nie wiem, opowiedzieć coś o świecie, wiesz, co mi chodzi, prawda?
1: Tak.
0: Szczelnie zamknięte domy jak w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak, wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
1: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość, może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że no, można nawet sobie żartować z tych chorób, można sobie żartować z

0: decyzje do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę no po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
0: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
0: Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
0: Właśnie, z czegoś takiego, żeby, wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak? Żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne,
0: a ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą.

0: Ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne,
0: a ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą.

0: prostu no, lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc im systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
0: Ja powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię. I ja już wtedy, wiele lat temu, jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach. To on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle... Bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby...
0: No tak,
1: gdzie szukać wiedzy sprawdzonej?
0: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie, jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład, no, trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc...
1: Dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
0: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo na przykład z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
1: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
0: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi,

0: które są w tym kontekście ważne.
1: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
0: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też o naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Mniej amerykańskich żołnierzy w Europie? Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikację amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przerzut ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Resort podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech, a nie na terytorium naszego kraju. O tym Mateusz Gołębiewski.
2: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
1: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach, w Wieżykach Podgorzowym i w powiecie solęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowała dwa miejsca produkujące klefedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, później złapali też trzecią. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na 3,5 miliona złotych, mówi nam Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
3: Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w Laboratorium Kryminalistycznym Policji.
1: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają za kratkami. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania, podkreśla dietetyk Daria Szcześniak.
4: Udarom możemy zapobiegać dietą. Powinna być

0: wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle dietą w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie. Ten zdrowy styl życia powinien nam towarzyszyć w ciągu naszego całego życia, aby unikać nie tylko udarom, ale również wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
1: Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
2: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i było normalnie. Z innej przyczyny, z powodu migotania przeciągów, znalazłem się w szpitalu i tam zrobili mi rezonans głowy. I przy okazji się okazało.
3: Co lekarz powiedział?
2: Czy pan przechodzi udar? Zaskoczony, mówię nie. Miał pan udar niestety, nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
1: Co roku w Polsce udar mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat. W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie pełnej sprawności. Żółte pola zagrożeniem dla przyrody. Nawłoć kanadyjska, choć wygląda niepozornie, jest dużym problemem dla innych roślin. Gatunek inwazyjny szybko się rozrasta i wypiera rodzime rośliny. Mieszkańcy Warszawy coraz częściej organizują akcje usuwania chwastu, aby chronić lokalne tereny.
4: To też zwiększa świadomość mieszkańców, że nie zawsze to, co ładnie wygląda, jest dla tego środowiska pożądane.
1: Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Nawłoć kanadyjska jest jednym z trzech głównych gatunków nawłoci występujących w Polsce. Oszuści z nowym sposobem na wyłudzenie danych i pieniędzy. Tym razem wysyłają SMS-y z treścią o pozostawionej wiadomości głosowej. W treści znajduje się numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Chwila nieuwagi może dużo i słono kosztować.
5: Po wykonaniu połączenia użytkownik może zostać połączony z numerem o podwyższonej opłacie lub zagranicznym numerem generującym wysokie koszty.
1: Mówi Nikola Podzińska z Policji w Szczecinie. Mundurowi apelują, aby zgłaszać każdą próbę tego typu oszustwa. Testy i nic więcej, mówi dyrektor szpitala przy Lutyckiej w Poznaniu Dawid Murawa. Chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
6: Inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów. Daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne.
1: Ale za drogie, dodaje Murawa. Na testach robota się skończyło, bo jak zaznacza dyrektor szpitala, przy Lutyckiej ma inne, większe oddziały.
6: Szpital Wojewódzki nie jest w jakimś promilu szpitalem płucnym. Póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny.
1: Takiego robota, o którym mówiliśmy, nie ma żaden szpital w kraju.

0: przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. O czym więcej, Michał Rawa.
1: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
1: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku Marokańczyka we Włoszech odwołała oficjalną wizytę na Cyprze.
3: To jest raport.
0: Szczątki drona wojskowego znaleziono w rejonie Uciańskim, to na wschodzie Litwy. Najprawdopodobniej jest to bezzałogowiec z produkcji ukraińskiej, poinformował szef Litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu pracują służby, a w związku z incydentem wprowadzono procedurę SCIDAS, stosowaną zwykle w przypadku zagrożenia wybuchem. Według władz litewskich maszyna miała być użyta do ataku na Rosję, ale wskutek działań rosyjskiej obrony zboczyła z kursu i wleciała na terytorium Litwy. Gwałtowne burze i tornada przeszły w niedzielę przez wielkie równiny oraz górny środkowy zachód USA, powodując zniszczenia od Nebraski i Dakoty Południowej aż po Iowę i Minnesotę. Zagrożeniem objętych jest około 3 milionów mieszkańców centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają, że niebezpieczny układ frontów pogodowych, niosący ryzyko silnych trąb powietrznych, dużego gradu i niszczącego wiatru oraz też nawet lokalnych powodzi, może utrzymywać się co najmniej do jutra.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem. Lew zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca. Niech żyje Katalonia.
4: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalonia.
0: Przypomnę, że Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
5: A nam udało się nagrać z mikrofonem jednego z kibiców na stadionie.
6: Oh, ya vengo preparado!
7: Pogoda.
5: Jesteśmy. Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry. Jak się cieszę bardzo, Wojtek, że już jesteś, ponieważ nikt tak nie opowiada, co jest w pogodzie jak ty. Ja oczywiście dawałam cię w sposób dramatyczny i mówiłam tylko, będzie tak sobie. Tak mówiłam ludziom.
5: A ja przychodzę i proszę Państwa mówię, że w końcu będzie lepiej. Co prawda dzisiaj jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, tak wskazują mapy te podsuwane nam przez meteorologów, ale w tym tygodniu z dnia na dzień mają przybywać kolejne słoneczne dni, ma być też coraz cieplej, aczkolwiek dzisiaj rzeczywiście w centralnej Polsce, w Warszawie w godzinach popołudniowych nawet burze mogą wystąpić. O poranku ten deszcz gdzieś jest skumulowany w okolicach Poznania i Wrocławia. Na termometrach w tym momencie od stopni 6 w Zielonej Górze, przez 9 w Poznaniu, najcieplej w Białymstoku 11, a w ciągu dnia mniej więcej od stopni 10 w Poznaniu, przez 16 w Zielonej Górze do stopni 20 w Warszawie. Tak wszystko dziwnie rozrzucone, więc będziemy bacznie się temu przyglądali.
8: W Zielonej Górze było ładnie,
5: pięknie, podróżniczo, słonecznie,
8: ale
5: proszę Państwa.
8: Ale cudownie, opowiemy o tym za chwilę.
7: Na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
5: Dzisiaj, proszę Państwa, Konrado ma wychodne, a co, też mu się należy, a my przekornie pytamy, co cieszy, ale tylko przez chwilę.
8: No właśnie, ale na przykład taka Zielona Góra cieszy na długo, bo człowiek pojedzie i od razu ma wspomnienia fajne, ale przez chwilę to cieszą różne inne rzeczy, o tym za chwilę. A Michał, co Ciebie cieszy przez chwilę?
0: Mnie nic przez chwilę nie cieszy, ale zastanawiam się, czy chiński drób zaleje Europę, o tym w raportach.
5: Uwielbiam tego. Pozytywne newsy z rana. Dzień
8: naprawdę
5: dobry.
8: Zalewa. Chiński drób zalewa.

0: Tylko ja.
1: Do ostatniej nutki. Dzień dobry Państwu. To jest poniedziałek, 18 dzień maja. Dzień dobry, Joanno.
2: Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, kochani. My jesteśmy trochę zakręceni dzisiaj. Co prawda mówimy o tym, co cieszy przez chwilę. Ja będę mówić teraz o tym, co cieszy naprawdę na długo. I bardzo Ci dziękuję za zaproszenie na Zielone Globy. Ja przepraszam, ja jeszcze tak sobie tutaj wspomnę o tych Zielonych Globach, bo słuchajcie, naprawdę ja jestem dumna z Wojtka i jestem dumna z jego kolegów, że robią takie rzeczy w Zielonej Górze. I chciałam Ci naprawdę serdecznie podziękować za to, żeś nas z Klaudią zabrał. Jak chcecie, to wbijajcie i na mojego Instagrama, i na Eskorochowego Instagrama i będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda, i oczywiście na zielonoglobowego Instagrama, żeby obejrzeć, co tam było. I naprawdę prelegenci wspaniali, cudowni po prostu ludzie. Ania Żak, co siadła na motocykl i przejechała całą Afrykę po prostu. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Ludzie, którzy robią takie rzeczy, że ja sobie myślę, że oni robią takie rzeczy, które nie cieszą tylko przez chwilę, tylko cieszą przez całe życie.
1: Absolutnie, że tak, proszę Państwa, wpisuje się to pięknie też w hasło Eskaroch dobrze podróżuje, a ostatnio tego jest sporo. Asia dopiero co przyjechała z Zielonej Góry, zaraz jedzie do Aten. W Zielonej Górze zasmakowała troszeczkę winiarstwa, więc tam będzie mogła zabłysnąć wiedzą, bo Zielona Góra, wiadomo, jest i województwo lubuskie popularne.
2: Ale było super po prostu.
1: Tak, to tak na marginesie. Mm-hmm. To już więcej nie spamujemy tym. Bardzo się cieszę, dziękuję. Płonę ze wstydu, troszkę się
2: nie
1: głupio, ale bardzo mi miło.
2: Poczekaj, teraz płoniesz ze wstydu, bo pytamy dzisiaj Was o to, co cieszy tylko przez chwilę, i myślę, że Weronika ma tutaj odpowiedź bardzo krótką, jasną i klarowną, odpowiadając na pytanie: orgazm.
1: No tak, zdecydowanie odhaczamy. A wiecie, dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, że dokładnie rok temu odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Z tejże tury do drugiej tury przeszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Dokładnie dwa tygodnie później Rafał Trzaskowski został najkrócej urzędującym prezydentem Polski.
3: Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy. Gosia, gość! Drodzy Państwo, zwyciężyliśmy.
1: No, zwyciężyli w niedzielę, w poniedziałek to już było.
4: Dzień dobry, witam, poniedziałek.
5: Eskarok. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Evanescence.
2: Bardzo pięknie.
1: Who will you follow? Ten kawałek miałeś
2: zapowiedzieć. Dziękuję Ci bardzo, tak, ale wiesz co, ja sobie zupełnie nie przewinęłam sytuacji. I
1: po prostu
2: teraz
1: nie śledziłaś listy.
2: Tak, ale rzeczywiście Evanescence, ja bardzo lubię Emily i uwielbiam jej wokal. No i teraz się nim delektujcie.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAW. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: zespół Queen, nieodżałowany i proszę Państwa zawsze łechcący nasze muzyczne ego, a my dzisiaj rozmawiamy o tak przekornie o rzeczach, które cieszą, ale tylko przez chwilę, prawda?
1: Tak, ale wiesz co, bo to my w ramach tego prezydenta Trzaskowskiego, który się tak ucieszył, ale tylko przez chwilę, a ja sobie przypomniałam, że na Oscarach była też taka historia, kiedy ogłoszono, że La La Land dostanie główną nagrodę i głównego Oscara, a potem powiedzieli tak, a nie, przepraszam, Moonlight. I to też było dosyć, że oni się już podnosili z tych siedzeń, myśl sobie, o matko, ale jak. No i ucieszyli się też tylko przez chwilę, ale są takie rzeczy, które nas cieszą tylko przez chwilę. Ja teraz włożę kij w mrowisko, mogę?
0: No.
1: Bo bardzo często jest tak, wiesz, ja mam tak, że od dobrych 20 lat testuję różne samochody i rzeczywiście przez to dziennikarstwo motoryzacyjne

0: Mam do czynienia z różnymi autami, często z naprawdę niesamowitymi. Często z takimi samochodami jak Aston Martin, z takimi autami absolutnie premium, co się zazwyczaj nie, jakby normalnie nie da ich dotknąć. No i ja się przekonałam o tym, że ludzie bardzo często myślą, kurczę, jak ja bym sobie kupił bryk, a będzie ekstra po prostu i wtedy moje życie się zmieni. I tu od razu chciałam wam powiedzieć, że to jest nieprawdopodobne, co się dzieje w ogóle z mózgiem człowieka, bo przez pierwsze 3 dni to rzeczywiście jest taki, Jezu, ale ekstra, ale ekstra, ale czad, o matko, ale czad. Ale mniej więcej w okolicach 4., 5. dnia wszystko powszednieje. I to jest niebywałe. I to nie jest tak, że zupełnie nie cieszy, ale masz takie poczucie, że spoko ta bryka. Nie, to jest naprawdę spoko bryka. Ale my się po prostu przyzwyczajamy do tego, co posiadamy. Więc jakby kupowanie i ta szybka dopamina nigdy nie cieszy bardzo długo.
1: Zobacz, zawsze cieszy Konrado. Nawet jak go nie ma, to przygotował pracę, wszystko za nas zrobił i poszedł nawet na miasto.
2: No proszę pana, ja się na przykład teraz cieszę, że wróciłam z podróży do domu. Są rzeczy, które się szczególnie docenia, kiedy przez chwilę ich nie mamy i wtedy cieszymy się, że mamy je z powrotem. Dzięki temu byłam zadowolona i w podróży, i teraz jestem zadowolona w powrocie.
3: 6 na 9 SC Rock.

0: Proszę Państwa, 6:30 na zegarach, a to oznacza, że przed mikrofonem Eski Rock z raportem Michał Poklękowski.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. Upadek paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości, został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, ale nic poważnego mu się nie stało. Został lekko ranny. Nie wiadomo, jak doszło do tego upadku. Drobiarska ofensywa z Chin budzi coraz większy niepokój polskich producentów, donosi o tym Puls Biznesu. Branża serio boi się, że europejski rynek może nie udźwignąć fali taniego mięsa z Chin. Polska, czyli największy producent drobiu w Unii Europejskiej, może znaleźć się pod wyjątkowo silną presją konkurencyjną, czytamy w poniedziałkowym wydaniu pisma.
1: To jest raport.
2: Prezydent USA Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i szereg innych najwyższych urzędników amerykańskich wzięło udział w niedzielę w festiwalu modlitewnym, mającym na celu ponowne zawierzenie Ameryki jako jednego narodu pod Bogiem. Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu.
1: SK Rock Sport.
2: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Podziękował fanom Barcy, a ci skandowali. Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej albo Stanach Zjednoczonych. Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarza Alurona CMC warte zawiercie. W finale rozgrywek podopieczni Michała Winiarskiego przegrali z Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, kiedy Warta dociera do finału i przegrywa w nim z włoską drużyną. W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziraatem Ankara.
3: Sześć na dziewięć.

0: Proszę Państwa, co cieszy tylko przez chwilę?
1: Cieszy, ale tylko chwilę? Wygrana kłótnia z żoną. To jest tylko pozorna wygrana i bardzo chwilowa.
2: No, najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
3: Eskarok.

0: Night call. Nocne rozmowy. Właśnie miałem wczoraj takie za sobą, więc spałem tylko 2 godziny.
1: A jesteś po prostu taki rześki zielonoglobowiec, że hej.
0: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co cieszy tylko przez chwilę, ale chyba teraz o czymś, co niektórych może cieszyć zdecydowanie dłużej.
1: Tak, bo to jest taka trochę bzdura, że pieniądze szczęście nie dają. Jak człowiek ma dużo pieniędzy, to jest mu po prostu zdecydowanie przyjaźniej. Z najnowszego raportu Wealth Report 2026 wynika, że w Europie przybyło osób o wysokim statusie majątkowym. I uwaga, w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób ultrazamożnych osiągnęła w Europie prawie 184 tysiące złotych. To są tacy ludzie, którzy mają co najmniej 30 milionów dolarów na koncie. No i rzeczywiście jest ich coraz więcej. Na pierwszym miejscu wśród krajów, w których mieszka najwięcej osób bardzo zamożnych, są Niemcy, gdzie żyje prawie 28 tysięcy multimilionerów. Potem jest Francja z wynikiem 21,5 tysiąca milionerów. Szwajcaria 17 z hakiem i Polska w tym rankingu zajęła 12 miejsce. To moim zdaniem nie jest źle. Okazuje się, słuchajcie, że w naszym pięknym kraju aktualnie mieszka trochę ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza próg 30 milionów dolarów. No żyć nie umierać.
0: Kurde, ale powiem ci, że ja też kiedyś chciałem być bogaty.
1: No.
0: I dalej chcę.
2: 6 na 9. Esrock. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak? To Allegro.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. 2 dni, 3 sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Zobacz, to cieszę tylko przez chwilę, nie? Mhm. To a propos zespołu Judas Priest, takie srebrniki cieszą tylko przez chwilę.
1: Że srebrniki?
0: No tak, nawiązując do historii, wiesz, biblijnej.
1: Dobra, ja tam lubię srebrniki. Ja chciałam powiedzieć, że wiem na pewno, co też cieszy przez chwilę. Ja jeszcze się tym cieszę, bo ja na przykład przywiozłam nam dzisiaj rogale świętomarcińskie. I wiesz, że ja kocham żywność.
0: Wiem.
1: I żywność mnie zawsze cieszy.
0: Wiem.
1: Ale ona się kończy. I wtedy przestaje cieszyć. Człowiek ma takie... I jakby to cieszy przez chwilę.
0: Ale zobacz, a propos żywności, na przykład podjadanie w nocy może cieszyć, a potem stajesz na wadze. Mówisz, no i na co mi to było?
1: Dlatego się nie staje na wadze. Ja nie mam wagi na przykład, bo mnie to złości, posiadanie takiej wagi. Po co komu waga? Człowiek ma tyle waży, ile musi.
0: A, no chyba, że
1: to tak. To
0: tak
1: jak ile pali twój samochód, tyle, ile musi. No co zrobisz?
0: To jeszcze klamrowo wracamy do tych srebrników, proszę państwa.
2: Co cieszy tylko przez chwilkę? Pierwsze skojarzenie to oczywiście wypłata, bo wiadomo, przychodzi na konto, to jest fajnie, ale potem ściągają za kredyt, są opłaty, no i po kilku dniach już tak bardzo się człowiek nie cieszy, nie?
0: Po kilku dniach, czyli po jakichś dwóch.
1: Po jakichś dwóch, no tak myślę. Dobra, do trzech.
0: Zależy, kto kiedy ma ustawione, że mu ściąga kredyt.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: taką dłuższą chwilę.
1: No właśnie, na przykład na dłuższą chwilę i jednak ucieszy dobry koncert.
0: Absolutnie. Jeżeli ktoś z Państwa jest tym szczęśliwcem, który nabył bilet na koncert Metallica w Polsce 2026, przypominamy, to już jutro w Chorzowie, więc nawet będzie słychać.

0: Już jutro Metallica, tutaj akurat z Rayem Davisem, wystąpi na stadionie w Chorzowie, więc przypominam o tym wszystkim serdecznie, że ten koncert na pewno jest czymś, o czym warto rozmawiać, ale przekornie są rzeczy, o których...
1: Nie, no szkoda gadać.
2: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No, u mnie na przykład brytyjski gwiazdor zachwycony Gessler i Makłowiczem, Jamie Oliver, przydeklaruje, że poszedłbym z nimi na imprezę. Tak sobie myślę, że ta impreza to przeszłaby do historii kulinarnie i nie tylko.
0: No, Gessler rzucałby talerzami, Makłowicz polewał winko, na pewno. U mnie Wiola Kołakowska zapewnia, że nie wróciła do Tomasza Korolaka i wyznaje, nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem. No szkoda, że nie ma Kondzia. Ekspert od spraw małżeńskich na pewno by nam to rozjaśnił.
2: Jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
3: Łukasz Bąk.
4: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! Nowy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyskich.

0: towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Cześć, Igor.
3: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
2: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
3: A dlaczego?
2: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
3: Ale to w niczym nie przeszkadza.
2: Jak to?
3: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
2: Już mi się też taka marzy.
3: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
4: Reklama.

0: Strzale Dniepru. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Z kolei 5 osób, w tym dziecko, zostało rannych w Odessie i Zaporożu. Lokalne władze informują o zniszczonych blokach, przedszkolu i szkole. Wcześniej prezydent Zełenski ostrzegał, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ostrzały. Między innymi jako odwet za ostrzał Kijowa, w którym zginęło ponad 20 osób. A w weekend ukraińskie rakiety zaatakowały, przypomnę, obiekty w Moskwie. Był to jeden z największych ataków Ukrainy na rosyjską stolicę. To była skuteczna seria naszych dalekosiężnych uderzeń. Dajemy Ukrainie taką szansę. Rosjanie muszą martwić się o swoje rafinerie, o swoje przedsiębiorstwa, a nie tylko o to, jak niszczyć życie innym narodom. W weekend pod ostrzałem ukraińskich rakiet i dronów znalazło się kilka obiektów, w tym rafinerie i przedsiębiorstwa technologiczne w Moskwie oraz na Krymie.
1: To jest raport.
0: Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Przekazał burmistrz miejscowości Castelfranco Emilia Gianni Gargano. Dodał, że włoska agencja ANSA błędnie przetoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Ze szczegółami Michał Rawa.
2: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
0: Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem.

0: prokuraturą został aresztowany.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich, wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści hiszpański klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale.
2: Dzień dobry.
0: Witaj. Emocji było dużo, prawda?
2: Tak. Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
0: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy w grę. Według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska.
3: Proszę Państwa, ja mam z kolei taką pocztówkę dźwiękową z udziału Roberta Lewandowskiego jeszcze w poprzednim zespole, ale to się nam nigdy nie znudzi.
4: Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! You just cannot be that good! That is an amazing goal! The fastest hat-trick in the history of the Bundesliga.
5: Pogoda.
3: No, opowiada, Jasiu.
6: Nie, przepraszam, bo jakby ja wrócę do tej piłki nożnej, to jest dla mnie fascynujące. Myśmy siedzieli z Jarosławem Obierajewiczem teraz u ciebie na Zielonych Globach. I on właśnie mówi tak, jo, jak zrobił tu Lech, gra i w ogóle i coś. Ja mówię, to jest dla mnie fascynujące zupełnie, że to jest mi to tak obojętne, ci panowie w tych podkolanówkach biegający za tą śmieszną kulką, że to jest niesamowite. Żużel tak, jak najbardziej. Ale też, żeby to kopa piłka kopana.
3: Asiu, w związku z tym, że dla niektórych to, co powiedziałaś, może być

0: Kalimera, kalispera, kalideszcz.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
0: Co nas cieszy tylko przez chwilę, o tym dzisiaj sobie z Państwem rozmawiamy.
2: Lata cieszą, cieszę się, nas będą na pewno na długo. Tak, cieszy przez chwilę lato w ogóle, bo potem się kończy. A u Ciebie, Michał?
3: Co trzeci kierowca najchętniej zmieniłby auto co 3 lata. O najnowsze badanie w tej sprawie w raportach.
0: Ja co 3 lata też sobie o tym mówię i co kolejne 3 wracam do tej myśli w tym samym aucie.

0: telefony, czyli coś, co cieszy czasami, na przykład rano, kiedy dzwonią jako budzik, to nie cieszą.
1: Ja w ogóle dzisiaj wyszłam z założenia, że muszę sobie zmienić dźwięk budzika, wiecie? To jest, ja mam od wielu, wielu lat ten sam, zresztą Bob Marley mnie budzi, żeby było śmieszniej. I jakoś tak wyszło, że pierwszy raz pomyślałam sobie, że może trzeba to zmienić, bo zaczął mi się ten utwór źle kojarzyć. Po prostu wie, że w dzwoni budzi, ja tak, więc chyba zrobię sobie jakąś zmianę, żeby mnie cieszyło.
0: A nie, to ja specjalnie już piosenek nie daję, ale dzisiaj nawet położyłem sobie telefon w drugim pomieszczeniu, żebym musiał wstać, podreptać i go wyłączyć. Znaczy takim, wiesz, jakby za drzwiami po prostu. Cała rodzina zadowolona.
1: No i właśnie.
0: Żona się obudziła, dziecko się obudziło, a ja śpię.
1: Super. Co cieszy przez chwilę? Na pewno cieszy przez chwilę weekend, który po prostu niestety ma to do siebie, że szybko się kończy.
0: No właśnie, niby dwa dni, a trwa ich trzy godziny. A państwo?
2: Jak mnie dziewczyna przytula na przykład, to mi sprawia radość. Jak moja mama się cieszy, to mi sprawia radość.
0: No i bardzo dobrze.
1: O, to miłe jest bardzo, ale to w ogóle powinno cieszyć na dłużej, bo to, że człowiek jest przytulany, to w ogóle ma świadomość tego, że jest kochany.
0: Państwo też się przytulają do naszego Messengera.
3: No co cieszy tylko przez chwilę? No, przebywanie z wami, wasza audycja. Cieszy tylko przez chwilę w trakcie dojazdu do roboty, a potem trzeba znowu zakładać to homonto i hajda do przodu, alleluja. Dobrze, chociaż są te chwile takie poranne.
0: No to może ktoś jeszcze nas pochwali za chwilę. No alleluja. Alleluja i kolejny słuchacz.
4: Chciałem powiem tylko tyle, że ratuje was tylko muza, ale już dawno bym się wyżygał na to wasze komunistyczne radio, które jest implantem Sowietów. Wiem, że tego nie puścicie w eter, bo wasi ubeccy zwierzchnicy dobiorą wam się do dupy. To tyle. Na razie.
5: Eskarok. Wybieramy dla was nowości, które naprawdę dobrze rokują.
1: Och, człowiekowi to się naprawdę bardzo pięknie czasami dostanie, zupełnie nie wiadomo dlaczego. Ale na szczęście Eskarok dobrze rokuje. Nickelback i Bones for the Crows.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Ale w sumie to takie przyjemności na chwilę też są bardzo fajne i od czasu do czasu trzeba sobie zrobić takiego jednego bardzo miłego strzała. Na przykład dobry koncert.
1: Oczywiście, zwłaszcza kiedy możemy pójść na niego za darmo. A już, proszę Państwa, niebawem, bo 22 maja, czyli w najbliższy weekend, w piątek bodajże, w warszawskiej Stodole zagra zespół Fun Loving Criminals.
0: Ale właśnie o ten Criminals będziemy was pytać. Tak sobie pomyślałam. Gdybym się pomyśleliśmy, to jest klawę. Wyślijcie nam na, właściwie wgrajcie nam na Messengera jakąś krótką kryminalną opowiastkę.
1: Ale tak króciutko,
0: tak
1: dobra?
0: Króciutko.
1: To krótkie, zwięzłe na temat.
0: Ja mam na przykład króciutką.
1: No? No Asia nie wygrała, ale państwo macie jeszcze szansę.

0: Na zegarach 7.30 to już jest moment na raport i Michała Poklękowskiego.
1: A nawet 7.31, żeby nie było.
0: Masz już.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 regionów północno-wschodniej, centralnej i też południowej części kraju. Podczas burz spadnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 65 km na godzinę. Poważny wypadek na trasie Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Samochód osobowy czołowo zderzył się z pojazdem ciężarowym. W Starych Kotkowicach to na Krajowej 40. Służby informują o jednej osobie rannej zakleszczonej w osobówce.
2: To jest raport.
3: Dwa wojskowe odrzutowce zderzyły się podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych USA Mountain Home w stanie Idaho w USA. Członkowie obu załóg zdołali się w porę katapultować i nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
2: SK Rock Sport.
3: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale tyle samo punktów ma trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. Z kolei Legia wygrała wczoraj 2-1 z Lechią i teoretycznie wciąż ma szansę na zajęcie 5. miejsca premiowanego grą w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
4: Ziętarska, Olszewski, Bura.

0: Lica i koledzy, czyli nasz ulubiony dziadek na polskiej scenie muzycznej, pochodzi, ale mocno związany z Poznaniem już od wielu, wielu lat.
1: Ale ma ekstra psa teraz po prostu, taki fajny piesio i cały czas go pokazuje na Instagramie. To jest super. My dzisiaj o historiach kryminalnych przez chwilę, ponieważ mamy dla was bilety na Fun Loving Criminals i wygrywacie do nas różne opowieści kryminalne. Ja wiem, jaka byłaby dla mnie straszna kryminalna opowieść.
0: No?
1: Chodzę do radia, wiem, że mam swoją żywność. Zaglądam do torby, a tam żywności nie ma. No i teraz trzeba by zrobić dochodzenie, kto mi ukradł żywność, i to by była chyba najgorsza kryminalna historia mojego życia.
0: Jak nie ma kądzia, to kto mógł ci ukraść?
1: No właśnie, no.
0: A? Michał Poklękowski. Proszę państwa, śmieszne, krótkie, zwięzłe i na temat historie kryminalne.
2: No ukradł ktoś, przepadło. Nie ma. Jak żona się podniesie, to się znajdzie.
0: Proszę państwa, na YouTubie kiedyś, bo proszę państwa, udusiłem żonę. A, oszukuje mnie. Kto jeszcze?
3: 9 lat, 9 miesięcy temu, jeden snajperski strzał i młody urodzony w mojej urodzinie.
1: To jest dopiero kryminalny talent.
0: No a później trzeba się z tym bujać przez całe życie. I kto jeszcze?
4: Rolnikowi coś podjadało kury. No i pewnego dnia w kurniku wrzawa, biegnie, patrzy, a tam lisek i mówi: ha, lisku, to ty podjadasz moje kury. A lisek na to: nie, a to był on.
0: Boże, konkurencja jest naprawdę mocna.
1: Powiem ci, naprawdę.
0: Proszę państwa, krótkie, śmieszne historie kryminalne czekamy na was w Messengerze.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Cześć, Igor!
10: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12-20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama. SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Państwa, co prawda redaktora Konrada dzisiaj z nami nie ma, a to on ostatnio był w Paryżu i we Francji. W ogóle opowiadam nam, jak to tam jest, jak to się jeża białudkę, jak to się je ślimaki, wysysa je z tych skorupek. Ale my o tych takich... najpopularniejszym daniu francuskim, czyli o bagietkach.
1: Naprawdę myślisz, że nie wysysał?
0: Myślę, że tak.
1: Dobrze, odwróćmy do bagietek.
0: Widziałem, jaki jogurt. Droga Asiu, ty jesteś człowiekiem, który bez żywności nie wyobraża sobie życia, tak jak każdy z nas, ale ty bardziej. Nadchodzi koniec bagietek we Francji.
1: Boże, niemożliwe to jest, poczekaj, no ale nie ma takiej możliwości.
0: No, jeżeli papą...
1: Nie,
0: bagietką, sprzedaż pieczywa nad Sekwaną systematycznie spada, a młode pokolenie rezygnuje z tradycyjnego chleba na rzecz zdrowszych alternatyw.
1: Nie można tak, nie, absolutnie. Nie, jedzcie bagietki.
0: Stare francuskie przysłowie głosi: dzień bez chleba to dzień bez słońca.
1: No
0: jednak gazety już wiedzą, zawód

0: Przestaje być atrakcyjne, a bagietka traci na znaczeniu. Po II wojnie światowej przeciętny Francuz zjadał niemal 3 bagiety dziennie, dzisiaj mniej niż pół bagietki dziennie, co będzie za rok, za dwa?
1: Ja nie wiem, to wszystko przez kądzie on tam pojechał i wysysał ślimaki zamiast bagietki kupować.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Michał Wiśniewski wygłosił orędzie do narodu. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę. Proszę się ustawić w kolejce.
2: Proszę Państwa, z kolei o czym jeszcze szkoda gadać? O tym, że polskie jury przyznało 12 punktów Izraelowi w finale konkursu Eurowizji. Nic nie muszę więcej dodawać.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Masz furę, rozbiórkę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serce.

0: serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Do rzeki Warte w okolicach parku Szelongowskiego w Poznaniu miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Trwa akcja poszukiwawcza na miejscu. Co trzeci kierowca w Polsce najchętniej zmieniłby samochód co 3-4 lata. Tak wynika z najnowszych badań na ten temat.
3: SK Rock. Raport.
2: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski. Czas na raport. Zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Od tego jednak zaczynam raport o ósmej. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami o poranku nasz raporter Michał Skolimowski. Michale.
4: Dzień dobry.
2: Witaj. Co już ustalili śledczy?
4: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej

0: Longowskiego. Miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa, jest też kilka wozów strażackich. Na razie nie wiadomo ile, o ile osób chodzi. Termin mija w najbliższą środę. 20 maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik ZUS-u w Lubelskim, Małgorzata Korba.
1: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą auta.
3: To tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą.
4: Pogoda.
3: Co mówisz, Michał?
0: To ty się narażasz, nie.
5: Nie, ale Lazarzek się podkłada po prostu.
3: Naprawdę, ja po prostu dzielnie reprezentuję kądzia.
5: Zero stresu w ogóle, wiesz, my się kurczę, że ona nie słucha, że ona śpi. No, to jest po prostu cwaniaki. Ja co w pogodzie?
3: Kochanie, zmusili mnie.
5: Kochanie, zmusili mnie. Zmusili mnie, no, a trudno, żeby żona nie spała. Jak w taką pogodę wszyscy, że tak powiem, by chcieli spać.
3: Proszę Państwa, deszcz jest potrzebny, żeby nie było, aczkolwiek wczoraj trochę popadało w naszym kraju. Dzisiaj też opady deszczu już teraz na wysokości Poznania, Wrocławia i to wszystko będzie się przemieszczało w kierunku wschodnim, później trochę Bydgoszcz, trochę Łódź się załapie, a w godzinach wieczornych Warszawa nawet podobno z burzami będzie się dzisiaj mierzyła. W związku z tym za wszystkich mocno trzymamy kciuki, ale ma być coraz cieplej. Z dnia na dzień temperatury będą coraz wyższe. Dziś od 10 do 20 kresek powyżej zera. Jutro już ta 20 ma być dostępna w większości kraju.
5: Ale niech pada, tylko niech będzie ciepło przy okazji.
3: Nie, no, pada, w dzień ciepło. Słońce, w nocy deszcz.
5: No, dobra.
3: Da się załatwić?
5: Da. Już, poczekaj. Już.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
5: Zaprogramowałam pogodę, ciekawe, czy to się uda.
3: Na pewno, tak jak ze zmianą żony. Znaczy, proszę Państwa, co cieszy tylko przez chwilę? O to dzisiaj pytamy, Michale, to u Ciebie?
0: Posypały się ostrzeżenie od IMGW, o tym w raportach.
3: Proszę o tym mówić. A przy okazji przypominamy, że jeszcze przez chwilę czekamy na Wasze śmieszne, krótkie, zwięzłe na temat historie kryminalne. To wszystko w Messengerze, z którego przyjmiemy.

0: Lady Punk z rana jak dobra piosenka.
1: W ogóle skąd się wzięło to jak śmietana swoją drogą? To są właśnie takie rzeczy, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nas...

0: cieszy krótko. Na przykład u ciebie na Zielonych Globach były lody za darmo.
1: Były.
0: Były, ja po prostu cały czas tylko siedzi sobie tam.
1: Była połowa lodu, bo jeszcze zjadłaś.
0: Jeszcze, tak, dokładnie, to prawda. I to właśnie rzeczywiście bawiło mnie i cieszyło mnie krótko i państwo do nas dzisiaj w tej sprawie dzwonią.
1: A to wszystko dlatego, że sobie wspominamy to, co się wydarzyło rok temu. Pierwsza tura wyborów prezydenckich, 2 tygodnie później te najszybciej wygrane, jednocześnie przegrane wybory.
2: Ja proponuję teraz na cześć pierwszej damy. Gosia, gość!
1: A państwa?
0: Naprawdę, to...
1: Szkoda, nie?
0: Oj, prawda,
1: po prostu
0: no,
1: tak
0: kurczę,
1: się ucieszyć i tak...
0: No jednak falstart, no.
1: Ale kiedy jeden się nie cieszy, ten drugi się cieszy i cieszy się już od roku. Proszę państwa, co was cieszy, ale tylko przez chwilę?
3: Cieszy tylko przez chwilę brak korków w Warszawie. Miłego dnia!
1: No, to prawda i to we wszystkich miastach
0: mnie
1: działa.
0: Mnie na przykład cieszy to codziennie, bo wychodzę z domu 5:10.
1: No widzisz, i potem wracasz też, kiedy nie ma korków.
0: Też nie ma korków.
1: To może ktoś jeszcze?
4: Mnie tylko przez chwilę cieszy pensja. W zasadzie do momentu, aż popłacę wszystkie rachunki. No i... Potem już się nie masz z czego cieszyć.
1: Ale zobacz, jedyne co mi w życiu wychodzi, to pieniądze z portfela.
5: 691-613-613.
6: Kto mówi?
5: Telefon zaufania Eski Rock.
7: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No za to chłopakom nie wychodzą na pewno pieniądze z portfela. Nie wiedzą, jak je zarabiać, ale przede wszystkim wiedzą, jak nam zrobić, że tak powiem, za samą wielką radość, która trwa. The Rolling Stones, świeża, absolutnie świeżynka. In the Source.

0: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
5: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Cześć, Igor!
8: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza!
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
0: Reklama.

0: Kasia, powiedz, co przed chwilą powiedziałaś, jaki masz plan na dzisiaj?
1: Bo rozłożyłeś mnie na upadki. Ja powiedziałam, dzisiaj to jak wrócę do domu, to spanko, a potem basenik.
0: Jak w szpitalu.
1: Po prostu przerażające trochę.
0: Och, proszę tak, Państwa.
1: Planuję przyjemniej, ale nie
0: ale
1: wiadomo,
0: jest
1: co się
0: ciepło
1: wydarzy.
0: Się robi. No. Proszę Państwa, dzisiaj mamy dla Was przyjemne porankowe głupie żarty, ale też przyjemne bilety. Podwójne zaproszenie na koncert Fun Loving Criminals do Stodoły w Warszawie na 22 maja.
1: Jesteście mistrzami kryminalnych opowieści, które właściwie przemieniły się w kryminalne suchary.
0: No ale słowo się rzekło.
1: To jest hit, naprawdę, dajesz.
0: Słuchamy. No. Najpierw śmieszne kryminalne.

0: głupie żarty, ale też przyjemne bilety. Podwójne zaproszenie na koncert Fun Loving Criminals do Stodoły w Warszawie na 22 maja.
1: Wy jesteście mistrzami kryminalnych opowieści, które właściwie przemieniły się w kryminalne suchary.
0: No ale słowo się rzekło.
1: To jest hit, naprawdę, dajesz.
0: Słuchamy. No. Najpierw śmieszne kryminalne osoba wygrywa.
2: Dzień dobry. Zabili go i uciekł.
0: No, dobre.
3: Dzień dobry, wstałem dzisiaj rano, patrzę na podłogę, a tam jakieś czerwone ślady. Zaglądam pod łóżko, a tam ranne kapcie.
1: Tak, kocham to.
0: Zapachniało klasyką, tak. Co? Uwaga, aha. Może tutaj?
4: Krótka opowieść kryminalna. Winstrybutor, żebyś nie strzelił.
0: Pamiętamy.
1: Ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale nie, to ty mi przypomniałeś, o co chodzi. No, tak,
0: przypomnij sobie wszyscy razy. No.
5: Dystrybutor k***szel!
0: Sytuacja poważna, straszne. Ale no zabawna strasznie. Aha. Proszę Państwa, to jeszcze tutaj to jest jakby powiedzmy drugi stopień podium. Pan był bardzo blisko, ale niestety.
6: Taka historia kryminalna. Kradł ktoś tuje księdzu spod plebanii. Postanowił więc wysłać kościelnego na zwiady. Po nocy pyta kościelnego, czy widział, kto kradnie tuje. A kościelny mówi, tak, to Meksykanie. A skąd wiesz? Bo słyszałem, jak rozmawiali. No i co mówili? Conchita? Jeszcze te kilka.
1: Świetne, świetne. To co, Conchita?
0: Chyba wyższy stopień podium tutaj. Baca, baca, baca. Proszę Państwa, uwaga.
7: Baca w sądzie. Baco! Dlaczego żeś się zabił tą swoją żonę? Co, nieporządna była, bałagan w izbie? Ni, panicku, izba, wysp sątona. No to co, baco, seks był, nie halo? Nie, seks luksus. No to co, baco, no jakaś taka była niegospodarna? Nie, gospodarna, jakże, cholernie gospodarna. To czemu żeście ją zabili? No, ogólnie męcąca była.
3: Brawo panu, który przemawiał przed chwilą. Brawo.
0: Odezwiemy się do pana messengerowo, życzymy przyjemnego bacowania na koncercie.
1: Oj, tak, no po prostu. I proszę oszczędzić żonę.
0: Ale baca
1: nawet
0: za darmo.
1: Nawet jak męcąca trochę, to dajcie jej żyć.

0: wychodzi z raportem Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba zginęła, 40 zostało rannych w zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby. Najintensywniej ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy, poinformowały dziś rano władze ukraińskie. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach rosną na początku nowego tygodnia. Stany Zjednoczone oraz Iran nadal nie mogą dojść do porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump wyraził swoje rozczarowanie sytuacją. Takie informacje przekazują o świcie maklerzy.
1: To jest raport.
2: To ważna wiadomość dla kierowców i też dla pasażerów z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymienia nawierzchnię na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska oraz Marki. Teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wjazdu i zjazdu na S8. Od dziś zmienią się trasy komunikacji miejskiej.
1: SK Rock Sport.
2: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przepieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytą 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brookbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata temu w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner naszej kadry Jerzęga.
3: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
2: Lewandowski miał dostać ofertę gry z klubów z Włoch, USA oraz Arabii Saudyjskiej.
0: A to były 4 minuty temu Michała Poklękowskiego.
4: Na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w RSC Rock.

0: tam tak płaczą, że wypłata ich tak krótko cieszy, to przypomnę, że Lech Janerka już wieki temu śpiewał Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: I Played the Fool. No kawałek, który właściwie jest jeszcze świeżynką na naszej antenie. To jest coś, co cieszy, prawda? 3 minuty grania i one przez cały czas nas bardzo cieszą.
1: Ale się potem kończą te 3 minuty i to też w gruncie rzeczy jest przez chwilę, bo dzisiaj się zastanawiamy, co was cieszy na chwilę. Cieszy na pewno pełny bak, jak człowiek zatankuje tak na fulla i myślę, ale ekstra. Ja w ogóle bardzo lubię ten moment i wtedy sobie zawsze resetuję, sprawdzam, ile przejadę na tym baku. No i to cieszy przez chwilę, a potem się okazuje, że ten bak za chwilę znowu jest pusty.
0: I tu w pewnym sensie nawiązujesz do pieniędzy. My wcześniej mówiliśmy o bogaczach i jeden ze naszych słuchaczy jakby idzie w tym kierunku.
2: Teraz każdy utożsamia się z czymś. Jeden z tym, drugi z kotem, trzeci tam z jakimś ptakiem, a ja utożsamiam się z tymi bardzo bogatymi ludźmi i czuję się z tym znakomicie, jak to mawiał mój kolega, mało się zarabia, a żyje się jak hrabia.
1: Ja kocham to powiedzenie, to jest motto mojego życia.
0: Utożsamiamy się z bogaczami, tak. Razem z panem.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrów.

0: opakowań. 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów, pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
6: Cześć, Igor.
7: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
6: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
7: A dlaczego?
6: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
7: Ale to w niczym nie przeszkadza.
6: Jak to?
7: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
6: Już mi się też taka marzy.
7: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
8: Reklama. SK Rock Warszawa.
9: Najlepsza klasyka rocka.

0: moja żona wyleciała na 3 tygodnie z kraju. Cieszyłem się przez chwilę, bo jutro już wraca.
1: Dostaje pan odznakę Konrada Olszewskiego.

0: Już mówiłam o tym, że co cieszy tylko przez chwilę, cieszy przez chwilę tylko weekend, ponieważ bardzo szybko mija, ale państwo są też jedną nogą jeszcze w piątku, bo przysyła się fajne suchary.
1: Zatem namiastka piątku w poniedziałek, Westerok.
2: Wchodzi pijany facet na dworcu centralnym do taksówki i mówi: na dworzec centralny poproszę. Taksówkarz mówi: już jesteśmy. O kurczę, ale szybko. Ile płacę? Nic. O kurczę, ale tanio.
1: Niemożliwe w Warszawie bez kasowania stówek.

0: uproszczenie na sam koniec.
1: No, my już?
0: No, już.
1: Prawda, czy
0: pan
1: się
0: z Niemiec
1: tak
0: mówi, że koniec, to koniec.
1: Szluz. Pan z Niemiec mówi, że szluz, to
0: Schlafengel i tak dalej.
1: No, chociaż on śpiewał do mnie, Mutar mówił do mnie.
0: No, matka, wychodzimy.
1: No, matka jest tylko jedna i siedzi z tyłu.
0: Proszę
1: tak
0: Państwa,
1: powiedział.
0: Dziękujemy uprzejmie za dzisiejsze poranne spotkanie. Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i w piątek będzie bal.
1: W piątek,
0: do usłyszenia.
1: My będziemy w Atenach. Hicha, hicha, hicha. Nawet niech se będzie padać.
0: Wyłączam Ci mikrofon.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Halber, wychodzimy!
2: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, Igor.
8: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
7: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
8: A dlaczego?
7: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
8: Ale to w niczym nie przeszkadza.
7: Jak to?
8: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
7: Już mi się też taka marzy.
8: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to...

0: Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Na ławie oskarżonych zasiądzie dziś 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza w Łodzi. Pijany obywatel Rwandy doprowadził do groźnego wypadku drogowego na Stołecznej Pradze. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie dziś 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego

0: Zabierając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
0: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
2: A początek procesu w tej głośnej sprawie w Sądzie Okręgowym w Łodzi już za pół godziny.
3: To jest raport.
2: Cudem nikomu nic się nie stało. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca z Afryki wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
4: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechonym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
2: Afrykańczyk trafił do aresztu, mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani, ale też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner naszej kadry, Jerzy Engel.
5: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
2: Według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
6: Pogoda.
2: Może być dziś niebezpieczna pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 województw w północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski. Podczas burz spadnie deszcz, nawet do 30 mm na metr kwadratowy. Pojawi się też silny wiatr, na termometrach maksymalnie. Od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach do 20 na Podlasiu, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie.

Blink-182 i What's My Age Again w Esterok, 12 minut po 9. To jest poniedziałek, 18 dzień maja, zaczynamy kultowe kawałki i kultowe historie. Dziś wyjątkowo Łukasz Szaciłowski będzie Państwu opowiadał te kultowe historie o kultowych kawałkach, ale spokojnie, pan Jaro wróci jutro o 9 i wszystko wróci do normy. Na początek naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa nówkę sztukę od Foo Fightersów, Unconditional, przypominając jednocześnie, że już niebawem, bo 15 czerwca.

0: panowie wystąpią na PGE Narodowym. Nie wiem jak państwo, ale ja na ten koncert czekam z naprawdę ogromną niecierpliwością. No to jedziemy. Foo Fighters, Unconditional.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Cool G, Czarne Słońce w Esterok. Czarne Słońce, proszę Państwa, zaświeciło nad wszystkimi fanami post-punka i nowej fali w 1980 roku 18 maja. Bo to wówczas, nad ranem, dwa miesiące przed swoimi 24 urodzinami, lider Joy Division, Ian Curtis, popełnił niestety samobójstwo, wieszając się w kuchni swojego domu. Zostawił naprawdę sporą spuściznę pomimo młodego wieku. Był to ogromny cios dla wszystkich tych, którzy w dobrej muzyce znajdowali wytchnienie. Miałem okazję zobaczyć na żywo kiedyś taki zespół Peter Hook and the Light, grający numery Joy Division, i pomimo nieobecności na scenie Iana Curtisa czuć było jego ducha. Coś niesamowitego. 1980 rok, 18 dzień maja, to był naprawdę ogromny cios dla wszystkich fanów muzyki Joy Division. Love Will Tear Us Apart teraz w Esterok.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esterok.

Urge Overkill w swojej wersji numeru Nila Diamonda Girl, You'll Be a Woman Soon. To jest historia, proszę Państwa, piosenki, która dostała kopa zarówno dla wykonawców covera, jak i dla wykonawcy oryginału dzięki filmowi, dzięki Pulp Fiction. Dokładnie takiego samego kopa dostała jeszcze jedna piosenka w roku 1985. I o tej piosence i o tym kopie opowiem Państwu już za momencik, na ten niejaki rok, w kultowych kawałkach i kultowych historiach. Najpierw jednak posłuchamy sobie wielkiego hitu.

0: Ciora od Queen, czyli Radio Gaga.
1: Autopromocja. Melina.
2: Marek Kozubel.
3: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może w Turcji, w Stambule. Że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
18: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Metallica dopiero co zawitała do Europy, zagrała dwa koncerty i oba już budzą spore emocje na całym świecie. Po głośno komentowanym występie na ateńskim stadionie olimpijskim grupa zagrała w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie doszło do zaskakującej, ale przy tym rozczulającej sytuacji. Na scenie do Metalliki dołączył młody fan. Co działo się dalej? Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
19: Hey, what's up? We're Papa Roach.
20: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
21: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

To Queen i Radio Gaga w Westerok, a my teraz, proszę Państwa, bierzemy na warsztat pochodzących z Glasgow szkockich muzyków z formacji Simple Minds. Oni od początku lat 80. bardzo usilnie próbowali przebić się na szczyty amerykańskich list przebojów, no ale to było bardzo trudne zadanie. W końcu jednak się udało. Udało się 18 maja 1985 roku, kiedy to na szczyty list przebojów trafił numer zatytułowany Don't You Forget About Me. No i być może spora zasługa tego, że ten numer trafił na szczyty tych list przebojów, jest w tym, że został wykorzystany w amerykańskim filmie Klub Winowajców, czyli The Breakfast Club w oryginale. No w ogóle filmy mają to do siebie, że potrafią wypromować piosenkę. I to dać jej naprawdę sporego kopa promocyjnego. No i w ten oto sposób panowie Simple Minds w końcu osiągnęli to, nad czym pracowali przez długie lata. 1985 rok, 18 dzień maja i pierwsze miejsca amerykańskich list przebojów. No to słuchamy tego przebojowego kawałka Westerok. Simple Minds i Don't You Forget About Me.

0: Zaopiekuj się mną, to Rezerwat w SC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10:00, o 10:00 Michał Poklękowski i najświeższy raport, a po 10:00 zagram dla Państwa m.in. The Cure i numer zatytułowany Friday I'm in Love.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 5% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Reklama. 4 mężczyźni zatrzymani w sprawie śmierci 13-letniego chłopca w Warmińsko-Mazurskim. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 regionach.
11: Skarok. Raport.
10: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany, to w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
12: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
10: Mówi nam prokurator Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu. Wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od silnego ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
11: To jest raport.
10: Uważajcie na ulewy i też na silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale.
13: Tak, dzień dobry.
10: Powiedz, gdzie jest i będzie najgorzej.
13: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: Paragony, paski, wypłaty czy rodzinne zdjęcia, nawet te intymne. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi nam dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
14: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
10: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty. Bibliotekarze podkreślają, że te przypadkowe pamiątki tworzą wyjątkowy obraz czytelników i pokazują, że książki nadal są ważną częścią codzienności.
15: SK Rock Biznes.
10: Drobiarska ofensywa z Chin budzi coraz większy niepokój polskich producentów, donosi Puls Biznesu. Branża boi się, że europejski rynek może nie udźwignąć fali taniego mięsa. Polska, największy producent drobiu w Unii Europejskiej, może

0: Małgorzata Korba z ZUS-u.
1: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
0: ZUS już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło już prawie 65 milionów. Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odkrywają roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, maksymalnie 4 lata. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara płacimy 3,62 zł, euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski to wydatek rzędu 4,63 zł i za funta brytyjskiego płacimy 4,90 zł.
2: Pogoda.
0: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 6 regionów. W północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski podczas burz spadnie do 30 mm deszczu na metr kwadratowy. No i pojawi się silny wiatr, na termometrach maksymalnie od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach. Przez 16 w Łódzkiem, do 20 dzisiaj na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Jam i Harley Mój, Westerok. No, coraz więcej motocykli pojawia się na drogach i bardzo dobrze. Kierowcy samochodów, pamiętajcie, my też z wami poruszamy się i uważajcie na nas. Patrzcie w lusterka. Sezon rozpędza się coraz mocniej. To Jam w Westerok. 12 minut po 10, poniedziałek, 18 dzień maja. Tutaj powinien siedzieć teraz pan Jaro, ale pan Jaro świętował w weekend. Wszyscy w radiu twierdzą, że świętował mistrzostwo tego swojego klubu, co tam go w Poznaniu mają, a prawda jest taka, że ja podejrzewam, że on po prostu żegnał z resztą kibiców FC Barcelony Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. To znaczy pewnie w domu przed telewizorem, ale jednak żegnał. Panie Jaro, pozdrawiamy. Już jutro Jaro zamelduje się tutaj u państwa o 9:00.

0: To Måneskin i Honey, Are You Coming? A my wracamy teraz do Polski.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Esse Rock.
0: A dokładnie to, proszę Państwa, wracamy do miasta urzędowania pana Jara Sobierajowicza. W 1981 roku, 18 maja, w poznańskiej estradzie odbyła się pierwsza próba pewnego zespołu, który to uznaje tę datę jako dzień, kiedy ten zespół się ukonstytuował i powstał. Dał nam niezliczoną ilość przebojów i niezliczoną ilość emocji i wspomnień. Kto z Państwa nigdy nie był na koncercie grupy Lombard? No chyba każdy chociaż raz w życiu tam dotarł. A jeżeli nie, no to jest jeszcze chyba szansa na to, żeby nadrobić te zaległości. Szklana pogoda i Lombard w dniu ich urodzin, 45 zresztą.

0: Bring Me to Life to Evanescence w Esterok. Moi drodzy, już naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej tegorocznej edycji SK Rockstar. Już tylko do północy. Dziś można głosować na swoją ulubioną kapelę z tych 10, które zostały wyłonione przez jury, a już w środę dowiemy się, kto zostanie tegorocznym SK Rockstar. Jeśli jeszcze Państwo dziś nie zagłosowali, no to zapraszam na star.skrock.pl. Proszę oddać swój głos, proszę wspierać młode kapele, no niektóre nie takie młode, ale świeże na rynku muzycznym. O, tak to nazwijmy. Ja swój typ mam, ale nie powiem, żeby Państwu niczego nie sugerować. star.skrock.pl, proszę uprzejmie, czekamy na Państwa głosy do północy dziś. A już za momencik Westrock Within Temptation razem z Piotrem Roguckim.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli.

0: 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! Nowy drifterzy!
0: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
7: och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
16: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.złotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
1: Reklama.
21: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
22: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey, we're Evanescence.

Within Temptation i Piotr Rogucki, The Whole World is Watching, Westerok. No a teraz w kultowych historiach, historia człowieka, bez którego polska muzyka nie byłaby taka sama. Kleks, Impulsy, Vox Gentis, Grupa Okazjonalna, Złotousty i Anioły, The Good Boys, Osian, Anawa, czy w końcu Manam. To zespoły, w których udzierał się Marek Jackowski. Genialny kompozytor, genialny instrumentalista i cudowny człowiek. Odszedł 18 maja 2013 roku. Niewiele osób wie, że utwór, który kojarzony jest przede wszystkim z zespołem Golden Life, to tak naprawdę był utwór Manamu. Utwór, który Marek Jackowski skomponował. I właśnie tego utworu słuchamy teraz w Westerok. Oprócz Błękitnego Nieba i Marek Jackowski.

0: We're not gonna take it. Twisted Sister, Westerok, na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 11, to oznacza najświeższy raport. Po raporcie natomiast Mysłowic i numer My.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i piątek będzie bal.
3: Piątek?
2: Do usłyszenia.
3: My będziemy w Atenach. Chicha, chicha, chicha. Nawet niech sobie będzie palec.
2: Wyłączam ci mikrofon.
4: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata.
2: I to tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą. Co mówiłeś, Michał?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł.

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Reklama.
5: Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku Włódzkim. Finał tej historii za chwilę.
6: SK Rock. Raport.
5: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do ostrzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik Marynarki Wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Na pokładzie była tylko chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Doszło do pomyłki, towarzysze? Napisał Płetenczuk na Facebooku. Dzisiejsze ataki Rosjan były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, ponad 20 jest rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła i samochody. Siedziałem na kanapie, rodzina w łazience, uderzyła rakieta, sekunda i nie ma nic. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dokąd uciekać, co się dzieje. To straszne. Ręce opadają, nie wiemy, co robić.
7: Dużo straszne, a potem chcesz kudyś ubieżać, wtedy jakoś tak.
5: Mówił jeden z mieszkańców Dniepra. W ciągu nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 22 rakiety różnych typów i ponad 500 dronów.
6: To jest raport.
5: Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Na drodze powiatowej w zderzeniu osobówki z zaparkowanym samochodem ciężarowym zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść między innymi przez złą pogodę.
8: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
5: Relacjonuje Mariusz Przeniosło, rzecznik policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn, którzy zginęli w wypadku. To pozwoli ustalić dokładne okoliczności tragedii.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkim. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile w organizmie.
9: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
5: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej teraz do 3 lat więzienia.
4: Pogoda.
5: No i mamy ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia. Chodzi o województwa w północno-wschodniej, centralnej i południowej części Polski. Podczas burz może mocno lać do 30 mm deszczu na metr kwadratowy i też pojawi się silny wiatr. Na termometrach od 13 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Kaszubach, przez 16 w Łódzkiem, do 20 dzisiaj na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Wild World. To Mr. Big w Esterok. Mr. Big, w którego skład wchodzi gość w niektórych, proszę Państwa, kręgach uznawany za kosmitę. Bo to, co on robi z gitarą basową, to przechodzi ludzkie pojęcie. Billy Sheehan się ten pan nazywa. Polecam sprawdzić, jeśli Państwo jeszcze nie znają. O kosmosie za momencik, tylko dzień dobry powiem. 10 minut po 11 w poniedziałek, 18 dzień maja, Łukasz Szeciłowski. Kłaniam się nisko w kultowych historiach w Esterok. Do 13 jeszcze jesteśmy razem. A propos tego kosmosu, od którego zacząłem, to w roku 1977 dr Jerry R. Amon, dokładnie 15 sierpnia, usłyszał przez wielkie ucho, taki radioteleskop, 72-sekundowy sygnał z kosmosu, który jako pierwszy został sklasyfikowany jako sygnał wytworzony sztucznie poza Układem Słonecznym. Znaczy, że być może ci kosmici gdzieś tam są. No i na wydruku tego sygnału napisał takie wielkie wow z wykrzyknikiem czerwonym długopisem.

nadchodzący krążek grupy Muse. Ten krążek już 26 czerwca. Z tego krążka mamy singiel. Singiel, który nosi tytuł Cryogen i właśnie teraz gram go dla Państwa w Esterok.

Niepokonani to Perfect w Estrock. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. No, artysta, o którym teraz Państwu opowiem, zszedł z tej sceny zdecydowanie za wcześnie. Kultowe

0: Pałki w SC Rock.
1: Soundgarden, Audioslave, czy chociażby Temple of the Dog. Chris Cornell, człowiek, którego głos jest absolutnie rozpoznawalny w każdym momencie. Można obudzić fana muzyki rockowej w środku nocy i jedno słowo zaśpiewane przez Chrisa Cornella mu puścić i on będzie wiedział, że to Chris Cornell. Poza tymi zespołami oczywiście bardzo bogata kariera solowa, niestety również bardzo silna depresja, która sprawiła, że 18 maja, w nocy z 17 na 18 maja 2017 roku, w wieku 52 lat, Chris Cornell podczas trasy koncertowej postanowił odebrać sobie życie. Depresja to jest coś, proszę Państwa, strasznego. Jeżeli widzicie kogoś obok siebie, kto chociażby w malutkim pierwiastku pokazuje objawy depresji, reagujcie, bo to jest strasznie podstępna rzecz. Na szczęście po Chrisie Cornellu zostało niezliczona ilość wielkich hitów i muzyki. Muzyki, która porusza naprawdę do głębi serca. Jeden z takich utworów to numer I Am The Highway grupy Audioslave. No to teraz zagramy go sobie w kultowych historiach Westerrock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong w Esterok. Za nami, przed nami natomiast Czarne Lato od Red Hot Chili Peppers. Będzie też, proszę Państwa, o pewnym albumie, który całkowicie zmienił karierę pewnego zespołu. Proszę zostać z kultowymi historiami w Esterok.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes. Less stress.
11: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
12: Cześć, Igor.
13: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
14: My na majówkę.
15: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
14: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
15: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
14: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
16: Reklama.
17: SK Rock. Radar.
18: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Formacja Foo Fighters w końcu dotarła do legendarnego, ciasnego biura NPR. Ekipa dowodzona przez Dave'a Grohla zaliczyła swój debiutancki występ w formacie Tiny Desk. Muzycy udowodnili, że rockowy ogień można rozpalić nawet na kilku metrach kwadratowych. Co działo się podczas wykonywania 5 utworów wyjątkowego koncertu? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
17: SK Rock. Radar.
19: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
20: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
21: Cześć, mówi Paweł.

Red Hot Chili Peppers i Black Summer w SC Rock, a ja teraz w kultowych historiach opowiem Państwu o albumie, który ukazał się dokładnie w moje 9 urodziny. Out of Time to 7 studyjny album grupy R.E.M. i to był absolutny game changer, jeżeli chodzi o ich karierę. To na tym albumie znajdziemy kawałki Losing My Religion czy Shiny Happy People. To ten album potrzebował niespełna 2 miesięcy do tego, żeby zdobyć pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. A w ogóle na tej liście był przez rekordowe 109 tygodni, a na przykład na brytyjskiej liście był 183 tygodnie. Ten album sprzedał się, proszę Państwa, w 4 milionach kopii w samych Stanach Zjednoczonych, a na całym świecie to ponad 18 milionów kopii. No to jest niesamowity wynik. No to

kultowych historiach teraz chyba największy przebój z tego albumu. Chociaż zdania są podzielone. Czy to Shiny Happy People, czy to Losing My Religion. Ja stawiam na ten drugi. R.E.M. Westrock.

0: dziś alerty, jeżeli chodzi o burzę. Dla sporej części naszego kraju, no to nie mogło zabraknąć Riders on the Storm w Estero. Kto dorsi na koniec kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania? Już za momencik wybije południe, w samo południe najświeższy raport, a później Nirvana i All Apologies.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery.

0: hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Reklama.
8: Groziła nożem taksówkarzowi. W sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces 32-latki. KRS bez przewodniczącej ze stanowiska zrezygnowała Dagmara Pawełczyk-Woicka. W raporcie także bełchatów i wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka jadąc taksówką przystawiła kierowcy nóż do twarzy, bo kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie, a na miejscu jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
11: Groziło mi tak blisko do gardła, przecięcie mi gardło. No się bałem, że może mi zabić tym nożem.
10: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
8: Wyrok w tej sprawie jeszcze dzisiaj. KRS bez przewodniczącej. Ze stanowiska zrezygnowała Dagmara Pawełczyk-Woicka. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Swoją rezygnację sędzia motywowała szacunkiem do zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego i brakiem reakcji Sejmu na to postanowienie. We wtorek TK nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo tego w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Teraz bełchatów i wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie jednej ze szkół podstawowych powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała uczennica tej placówki.
12: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
13: Wyjątkowe kobiety.
12: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
14: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historię kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
8: Z uczennicą Zuzanną Ćmilewską i nauczycielką plastyki Magdaleną Płachetką rozmawiał Rafał Różycki. Mural ozdobi szkołę podstawową numer 1 w Bełchatowie. Będzie gotowy jeszcze przed końcem roku szkolnego. Placówka jest jedną z 5 w Polsce, które zwyciężyły w konkursie Muralowe Panny.
7: SK Rock Biznes.
8: Co najmniej 25 miliardów dolarów straciły dotąd światowe przedsiębiorstwa wskutek wojny toczącej się między Iranem, a USA i Izraelem, wyliczyli dziś analitycy agencji Reutera. Firmy zmagają się z rosnącymi cenami energii i zerwanymi łańcuchami dostaw. Mieszkańcy miejscowości do 20 tysięcy osób odpowiadają za niemal 30% zadłużenia wszystkich konsumentów w Polsce. Wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Łączna kwota ich zaległości sięga blisko 12 miliardów złotych, a najwyższe średnie zadłużenie mają osoby w wieku od 40

0: 6 do 55 lat. Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają roli, 30% kierowców zmieniłoby auto co 3-4 lata, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jednocześnie dla 47% wysoki koszt zakupu pozostaje czynnikiem powstrzymującym przed zmianą pojazdu.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie, północnym wschodzie, w centrum oraz w Bieszczadach burze. Możliwy także grad. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 20 stopni, 21 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę od 12 do 16, a jeszcze chłodniej na Podhalu i w Beskidzie Śląskim, tam około 9 stopni. Ciśnienie 1000 hektopaskali.

Zamki na piasku to Lady Punk w Esterok w poniedziałek 18 maja 2026 roku. Mamy już poniedziałkowe popołudnie, bo to dokładnie 12 minut po 12, czyli ta gorsza część poniedziałku za nami, już tylko połowa poniedziałku i to niespełna nam została, no a potem to już będzie z górki, wiadomo. Wtorek, środa to już mały piątek i tak dalej, i tak dalej. Do weekendu obyśmy dotrwali. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu. Jeszcze do 13 jesteśmy razem. Teraz mam dla Państwa numer zatytułowany 595. Czy...

0: po angielsku 595. A wykonuje go niejaka Violet Grohl, czyli córka tego pana, który już 15 czerwca zagra ze swoim zespołem na PGE Narodowym. Córka Dave'a Grohla z Foo Fighters.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

to wyjątkowo zimny maj. W Esterok i Grupa Manam. Wyjątkowo zimny maj to taki, jak w tym roku mamy, czyż nie? Natomiast teraz, proszę Państwa, mam dla Państwa piosenkę, która powstała wtedy, kiedy Hayley Williams usłyszała, że powstaje ekranizacja powieści Twilight Stephanie Meyer. Postanowiła napisać ten tekst, zaniosła go na próbę. Panowie z zespołu stwierdzili na początku, że jest to taki dosyć ostry tekst. No ale kiedy Hayley wytłumaczyła, o co w nim chodzi i do czego się odnosi, no to wszyscy podnieśli dwa kciuki do góry, napisali do tego muzykę. No i Hayley jeszcze zanim została rozpisane poszukiwanie na piosenkę do tego filmu, zaniosła ją bezpośrednio do Catherine Hardwicke, która była reżyserką tegoż filmu. No i ta tak bardzo polubiła tę piosenkę, że kazała jeszcze zespołowi Paramore nagrać jeden numer do tego filmu. I Caught Myself to był ten drugi numer, a wszystko zaczęło się od właśnie tego kawałka, który mam teraz dla Państwa w Esterok, czyli od numeru Decode Paramore.

0: You Gotta Fight For Your Right To Party to Beastie Boys, Westerrock, numer, który sprawił, że panowie stali się rozpoznawalni na całym świecie, a to dlatego, że numer trafił razem z Teledyskiem do MTV. No a wtedy MTV było ogromną siłą. A ogromną siłą za tym numerem był Rick Rubin, który coś, co było początkowo żartem w wykonaniu panów z Beastie Boys, ubrał w dźwięki ciężkiej gitary, w mocne bębny i zrobił z tego naprawdę ogromny hicior. O, Rick Rubin znany jest z tego, że do hiciorów to on rękę ma. A już za chwileczkę, Westerrock, zabrzmi numer grupy Creed. Wybrałem dla państwa kawałek Higher.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić!
10: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
9: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
22: Hi, how's it going? We're called Muse.
23: Hi, this is Trey Cool of Green Day.

to Hej i Bezruch w Estrock. A teraz, proszę Państwa, przed nami historia pewnego młodego jegomościa imieniem Eddie, który to przeprowadził się do Los Angeles, poznał piękną dziewczynę, no i został gwiazdą rocka. W teledysku do tego utworu gra Johnny Depp i to gra właśnie Eddiego. To był pierwszy teledysk, w którym Johnny Depp zagrał, bo później zagrał jeszcze w kilku teledyskach przeróżnych artystów. No ale to już był moment, kiedy Johnny Depp był dość rozpoznawalny, bo to było po Edwardzie Nożycorękim, a tuż przed Co gryzie Gilberta Grape'a. No i Tom Petty, autor utworu, powiedział w którymś z wywiadów, że w sumie to on nigdy w życiu nie spotkał, nie poznał tylu kobiet naraz, ile poznał wtedy, kiedy Johnny Depp grał w jego teledysku. Into the Great Wide Open to Tom Petty and the Heartbreakers w Estrock.

0: Hey You i Pink Floyd to jest numer, którym kończymy nasze dzisiejsze wspólne 4 godziny na antenie Eski Rock. Zbliża się 13. O 13.00 rzecz jasna najświeższy raport, a po 13.00 wyjątkowo przywita dziś Państwa Dawid Zygmunt. Ja za dziś bardzo Państwu dziękuję, życzę przyjemnego poniedziałkowego popołudnia, miłego wtorku, a w środę o 12.00 będę czekał na Państwa na antenie Eski Rock. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
3: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
2: A książkę się pisze?
3: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18.00 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Reklama.
14: 3,5 roku więzienia jest wyrok za atak.

0: Kersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Reklama.
2: 3,5 roku więzienia jest wyrok za atak z Rom w Poznaniu. Strażacy i policjanci przeszukiwali wartę. Studenci przejmują klucze do miasta w raporcie.

0: nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
1: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
2: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
1: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego.
3: To jest raport.
1: W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Chodzi o sytuację w Poznaniu. Strażacy i policjanci przeszukiwali dziś Wartę. Rano dostali bardzo niepokojące zgłoszenie.
4: Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki Warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tę kobietę w domu. Okazało się szybko, że miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.
1: Mówi Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
4: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie. Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
1: Działania w wodzie już się kończą. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła karetką do szpitala ze względu na przejawiające się w wypowiedziach myśli rezygnacyjne. Jutro wyższe ceny benzyny i diesla. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. To oznacza, że ceny benzyny i diesla wzrosną wobec cen maksymalnych obowiązujących przez weekend i dziś.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta, czyli czas na piernikalia. Pierwsze wydarzenia rozpoczynają się już dzisiaj, a świętowanie zakończy się w sobotę. Jednak czy studenci UMK czują już magię juwenaliów i zamierzają wziąć w nich udział?
5: Na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
6: Mnie w weekend nie ma w Toruniu.
7: Tak, wybieram się.
8: Coś cię konkretnie interesuje? Jakieś koncerty, czy to raczej spotkania ze znajomymi?
7: Tak, koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
6: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, no filmy grane, także może pójdę?
9: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak? I nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: A ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
10: Pogoda.
1: Poniedziałek pochmurny, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Intensywne opady także na Podlasiu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę. Tam od 12 do 16 stopni.

0: Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. No, będzie o to trudno w poniedziałek, ale i tak postaram się, żeby było miło. I proszę nie regulować odbiorników, proszę nie sprawdzać zegarków. Ja wiem, że jest po 13, ale tak jakoś wyszło, że jestem. A to jest przedkolumna w Esterok. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie. Zaczniemy wcześniej i skończymy wcześniej. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek...

Omega w Radiu SK Rock i to jest muzyczna podróż do Węgier i tam nas jeszcze nie było, ale może jeszcze będzie okazja. No a w tym tygodniu lecimy do Grecji na koncert zespołu Iron Maiden. Z tej okazji w tym tygodniu będą pojawiać się na naszych socialach specjalne posty i zaznaczamy, to nie jest AI. To naprawdę była żmudna praca, malowanie ciała i posągowe pozy, które dla Państwa stworzyliśmy. Zerknijcie proszę na naszego Instagrama. No a już w piątek wylot do Grecji w ramach akcji SK Rock on Tour. I w ramach tej akcji byliśmy już w Pradze, na Teneryfie, we Francji, w Anglii. I może teraz na naszej antenie zespół z Anglii.

0: nie warto, nie liczy się. To Strachy na Lachy na antenie Eskiroka, to zespół, który niedawno wskoczył do line-upu festiwalu w Jarocinie. Ten festiwal w połowie lipca i wiem, że wiele osób się tam wybiera, no ale my wtedy wybieramy się na Colors of Ostrava. I będziemy tam Państwa wysyłać i chcemy tam też zabrać jakiś polski zespół. A jaki? To proszę nam pomóc wybrać. Można głosować na stronie star.eskarok.pl.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w Atenach, co prawda 23 stopnie, ale ekipa Eskirok będzie cały czas miała deszcz.
3: To jest wszystko nieprawda, to są pomówienia, ja po prostu na razie dmucham i przewieję te chmury.
2: Kalimera, kalispera, kalideszcz.
3: Ugrajcie nam na Messengera jakąś krótką, kryminalną opowiastkę.
2: Ale tak króciutko, tak dobra? Króciutko. Żeby to krótkie zwięzłe na temat?
3: Ja mam na przykład króciutką.
2: No. No Asia nie wygrała, ale Państwo macie jeszcze szansę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Eskirok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj

0: szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99.

0: Neumann.
1: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
2: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
0: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.
6: Eska Rock Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. O tym, że podejmowane są kroki mające na celu doprowadzenie do powstania filmowej biografii Ozziego Osborna, mówiło się bardzo dużo jeszcze za życia artysty. Wydawało się, że prace nabrały tempo po śmierci Księcia Ciemności. Niestety okazuje się, że nie do końca. Kiedy więc możemy spodziewać się premiery tej produkcji? O konkretach opowiedział Jack Osborne, a więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
6: Eskarok Radar.

Tomasz Rakgi w Radiu SK Rock. To artysta znany z zespołu Måneskin, zespołu, który zasłynął zwycięstwem na festiwalu Eurowizja. No a za nami tegoroczna Eurowizja, za nami też emocje stricte rockowe. Lady Punk grali w Katowicach w miniony weekend, we Warszawie i w Krakowie mieliśmy koncert Public Image Limited, mieliśmy też Noc Muzeów w wielu polskich miastach, no i przyszedł nowy tydzień i nowe emocje. I o tym, jak wam się ten tydzień zaczął, można mi powiedzieć do Messengera albo do telefonu. 691 613 613. Zapraszam.

0: Perfekt w Radiu SK Rock. Przepiękny hicior, kołysanka dla nieznajomej, a w sieci znajdziecie nowe dźwięki od zespołu Perfekt, nowe dźwięki, nowe wokalista i nowe doświadczenie, które można sprawdzić. A my tymczasem sprawdzamy, co się dzieje poważnego i te poważne wieści pojawią się już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.

0: idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą?
7: Och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Najnowsze informacje z Włoch. Ranna Polka w poważnym, ale stabilnym stanie. Zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W raporcie unijne rozporządzenie.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jej stan jest poważny, ale stabilny. Raport zaczynamy od Włoch i nowych informacji w sprawie Polki rannej w Modenie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Jak ustaliły tamtejsze media, mężczyzna był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Włoski minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że atak nie był aktem terroru.
13: To jest raport.
11: Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
14: Prokuratura domaga się oprócz orzeczenia utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
11: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zdecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Na jakim etapie są te prace?
15: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 000 zł za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 000 lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
11: Zmieniamy temat. Kierowców korzystających z trasy S8 czekają kolejne nocne utrudnienia. Od dziś do 23 maja drogowcy będą remontować prawą część jezdni między węzłami Łabiszyńska i Marki. Dziś w nocy zamknięty zostanie wyjazd z ulicy Łabiszyńskiej. Jutro utrudnienia pojawią się na zjeździe do węzła Głębocka.
16: Przez kolejne dwie noce będzie układana nawierzchnia, co oznacza ponowne zamknięcie wyjazdu z Łabiszyńskiej.
11: Mówi Małgorzata Ternowska z Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

0: do strat. Po zakończeniu remontu drogowcy odtworzą oznakowanie poziome.
1: SK Rock Biznes.
0: 750 milionów złotych z Unii trafi na budowę trasy drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczem a Toruniem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę w tej sprawie. Planowany koszt całej inwestycji wyniesie ponad 2 miliardy złotych. Dbam o energię i klimat dla przyszłych pokoleń. W Gnieźnie zainaugurowano kampanię dla seniorów. Celem projektu jest edukowanie w kwestiach dotyczących ochrony środowiska i informowanie, w jaki sposób optymalizować koszty rachunku za energię cieplną.
1: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Intensywne opady także na Podlasiu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej dziś w pasie od Małopolski i Górnego Śląska po Wielkopolskę, tam od 12 do 16 stopni.

0: cisza, ja i czas. I sprawdzam czas i mamy 12 minut po 14. Ja jestem Zygmunt i dzisiaj zaczęliśmy wcześniej i pan Paweł w tym temacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid, po twoim wstępie ciśnie mi się na usta tylko jedno stwierdzenie, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, a po tym jak kończy, więc może skończ chwilę później.
0: Boję się, że mogliby się państwo mną zmęczyć. Dzień dobry, tak w ogóle. Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest Radio SK Rock i to jest przedkolumna i będzie czat. Chad Kroger już za moment zaśpiewa, a ja wam będę gadał do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

T-Love w Radiu SK Rock, a w miniony weekend ten zespół było słychać w Lublinie i w Warszawie. Panowie bawili się ze studentami, no ale przed nami tydzień kolejnych emocji i Juvenalia w wielu polskich miastach jeszcze będą grały, a mamy też kilka wydarzeń klubowych i halowych. Organek zagra w stołecznym Lolku pod naszymi flagami. To w środę, no a później Agnieszka Kalińska wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi, Lady Punk zobaczycie w Trójmiejskiej Argo Arenie. No i przed nami też wielkie stadionowe emocje i najważniejsza impreza tego tygodnia, a dla wielu najważniejsze wydarzenie tego roku, czyli Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie, i będziemy celebrować i podkręcać atmosferę przed tym koncertem, a zaczniemy w kolumnie Zygmunta tuż po godzinie 15. Proszę być z nami.

0: Garbage w Radiu SK Rock, a już pod koniec miesiąca na żywo w Warszawie i my się tymi koncertami jaramy, informujemy o nich, a gdyby ktoś chciał sobie to wszystko uporządkować i sprawdzić na spokojnie, to koncertowy kalendarz na ten rok znajdziecie na skrock.pl.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes. Less stress.
14: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: My na majówkę.
17: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
16: Ale fajnie i można zobaczyć.

0: zobaczyć mieszkania pokazowe?
1: Tak, inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
2: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Wiktoria Dom. Więcej na wiktoriadom.pl.
3: Reklama. Dobrze rokuje. SK Rock Warszawa.

The Black Keys w Radiu SK Rock i polecam Państwu ich ostatnią płytę, płytę, która brzmi tak wiosennie, a nawet letnio bym powiedział. Gorąco ją Państwu polecam, a polecam też inne nowości, które przed chwilą wjechały, a dostaliśmy nowe numery od takich artystów jak Europe, Deep Purple i Breaking Benjamin. A jest też nowy kawałek Five Finger Death Punch, pan Tomasz mi o tym przypominał, więc podaję dalej i obiecuję, że posłucham tej nowości. No ale po tej świeżej pigułce informacyjnej zaproponuję Państwu teraz coś starego, ale jarego i brodatego.

0: Depeche Mode w Radiu SK Rock. It's no good. A u Państwa dzisiaj good czy nie good? Przypominam, drogi kontaktu 691-613-613, tu się dzwoni, albo proszę mi wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym. Czekam na Wasze poniedziałkowe wieści. A te poważne wieści pojawią się już za chwilę w raporcie.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Umowa podpisana w Dęblinie, powstanie centrum serwisowe dla Abramsów. Matura z chemii pod lupą śledczych po publikacji zdjęć arkusza w internecie. Ulewy i silny wiatr w raporcie pogoda i ostrzeżenia IMGW przed burzami.
18: SK Rock. Raport.
17: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. A chodzi o wycofanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
19: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. Oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
17: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
19: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
17: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie MON Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestie obecności wojsk USA w Polsce.
18: To jest raport.
17: Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęcia arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
20: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
17: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zagrzewski. Komisja przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
21: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
17: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. A więcej informacji o pogodzie jeszcze w tym serwisie.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: I jeszcze Lublin. Młode sokoły z Wrotkowa już zaobrączkowane. W ostatnim lęgu na świat przyszły 3 samice i 1 samiec.
22: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwalano ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
17: Tłumaczy Julita Karpińska z PGE SA. Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też 2 dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik. W czerwcu młode powinny zacząć naukę latania.
16: Pogoda.
17: Dziś pochmurno i wietrznie, tylko gdzieniegdzie rozpogodzenia. W wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 na południowym wschodzie. Najchłodniej dziś na Podhalu i w Beskidzie Śląskim, tam około 9 stopni.

0: jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna, którą oficjalnie zaczynamy i nie poganiamy. Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech, nie poganiaj mnie, bo gubię rytmy. Taki kawałek teraz zagramy z dedykacją specjalną dla wszystkich, których ten poniedziałek wykończył. Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy z radia. Razem do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: down we go.
1: Kaleo. Przepięknie, spokojnie, ale pozwolicie, że teraz zmienimy klimat i zaczniemy głośne świętowanie.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieoczywiste i nasze wykopalisko związane jest z wielkim wydarzeniem, które odbędzie się w tym tygodniu i z tego, co wiem, to państwo już prawie gotowi. Panie Sebastianie, jak tam u pana?
3: Wspaniale, godzina 7 rano, zameldowałem się pod ABAP Store, pod MCK, czekałem na otwarcie oficjalnego sklepu Metaliki.
1: I co, i udało się?
3: Byłem, kupiłem, wróciłem, a jutro melduję się na stadionie.
1: Gratuluję.
3: Cześć.
1: Pop-up store w Katowicach. Oficjalny sklep Metaliki już działa i jak słychać, niektórzy udali się na zakupy przed jutrzejszym koncertem w Chorzowie, a ja przed jutrzejszym koncertem wykopałem dla państwa utwór Metaliki. Utwór nieoczywisty, no bo to przecież kopalnia. No to utwór I Disappear. Metalika w kopalni odkrywkowej.

0: skończył. Czas działa na moją korzyść, bo o 16 kończę pracę i zaczynam urlopik i wyjazd na koncert na Metallicę. Także oby do 16. Słucham sobie kolumny Zygmunta i tak sobie właśnie myślę o takim słucharze, który powiem do mojego szefa, nie? Że przychodzę do szefa i mówię, w poniedziałek o 15.55 puszczam do telefonu solo gitarowe i mówię, szefie, zagrajmy w Metallicę. Szef wyraźnie zaciekawiony pyta, a jak się w to gra? No to proste, on udaje Nothing Else Matters, a ja właśnie robię Fade to Black. Hejka!
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo.

0: mieście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
4: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner Kwiaciarnia La Flor.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapę amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Reklama.
11: Eskarok, Warszawa.

0: okrzesany majowy wiatr. To brzmi jak taka poetycko wyrażona prognoza pogody. To pan jeszcze ładnie, tak poetycko podsumuje ten początek tygodnia. A czy u państwa też nieopisany poniedziałkowy nieład? Można nam o tym powiedzieć. Zapraszam do telefonu i do Messengera, a w radiu już za chwilę zaprosimy do raportu.
1: Autopromocja. Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: 15.31, Anna Kruszyńska, zapraszam.

0: Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach. To po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Więcej informacji na ten temat o 16.
1: To jest raport.
0: Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka. Po chwili auto stanęło w płomieniach.
2: Mężczyzna był kompletnie pijany. W organizmie miał blisko 2 promile alkoholu.
0: Relacjonuje Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
1: SK Rock Sport.
0: Na początek tenis i awans Magdaleny Fręg do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z 7 Kanadyjka Leila Fernandez. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Realem Betis. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
3: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Cataluña.
0: Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
4: Kolumna Zygmunta. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Gansi w Radiu SK Rock, a w czerwcu na dwóch koncertach w Gliwicach, to w hali, a my teraz wracamy jeszcze do tego, co wydarzyło się na stadionie i takie dźwięki było słychać wczoraj na stadionie Camp Nou. Barcelona żegna Lewego i to niesamowite, bo pamiętam czasy, kiedy jaraliśmy się tym, że Andrzej Juskowiak gra w Wolfsburgu, że Andrzej Niedzielan grał, już nawet nie pamiętam, gdzie grał. A teraz jeden z najważniejszych klubów na świecie żegna z honorami naszego rodaka. No to jeszcze raz!
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Reklama.
2: Eska Rock Warszawa.

0: The Beatles w Radiu SK Rock. A sporo dobrego filmowego szykuje się o tym zespole, ale to za 2 lata jeszcze im zejdzie. To znaczy twórcom tyle zejdzie, więc może wybiorą się Państwo na inny film, na przykład film o Iron Maiden, pełnometrażowy dokument przedstawiający ich historię do zobaczenia w kinach. I z tego co wiem, to nasz człowiek z metalu widział. Muszę zapytać Krzysia, jak wrażenia. A wrażeń nie zabraknie też na koncercie Iron Maiden. W weekend lecimy do Aten na koncert Ironów I mam dla Państwa pewną niespodziankę. Mamy niespodziankę dla tych, którzy nie załapali się z nami do samolotu. Co byście powiedzieli na ofertę Last Minute? Więcej szczegółów po 16. O 16 raport.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina w Erste Rock.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to jest...
3: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie reporter Cezary Łazarewicz.
1: Melina w Erste Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja.

0: zysku.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.

0: Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

0: KSK Rock Warszawa.
1: Wojska amerykańskie w Polsce, tematem rozmów przedstawiciel MON w USA. Pacjenci nie odczuwają problemów. W raporcie Szczecin i atak hakerski na szpital. Była Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto. Rozpoczynają się białe noce.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
4: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
3: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić.

0: nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
1: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
2: To jest raport.
3: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
4: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby, w tym służby ratunkowe. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
3: Mówi Marek Gancerczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowca autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Powrót do pełnej sprawności placówki potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi szef szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Tomasz Owsik-Kozłowski. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Teraz pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej.
5: Jak podłączanie drukarek, konfiguracja specjalistyczna, taka mierzona na wymiar, czy dopasowana do poszczególnych sekcji, komórek organizacyjnych.
3: Mówił rzecznik szpitala. Śledztwo w sprawie cyberataku prowadzi prokuratura. Przypomnijmy, hakerzy za odblokowanie systemów żądali kilku milionów dolarów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Była Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto, a chodzi o tak zwane białe noce, czyli zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Nocne niebo pozostaje wówczas bardzo jasne.
6: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. I właśnie z punktu widzenia astronomii, no to nie jest to przyjemne zjawisko w kontekście, że dużo gorzej wszystko widać, dlatego że niebo jest jasne. Ale z drugiej strony, białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
3: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianą w Gdańsku. Choć białe noce utrudniają obserwację zjawisk astronomicznych, sprzyjają wieczornym spacerom i występowaniu obłoków srebrzystych,
6: które wyglądają jak takie fale srebra ułożone na niebie, więc jest to niezwykle piękny widok zarówno do obserwacji wizualnych, jak i pod względem zdjęć. Romantyczne spacery przy lekkiej takiej łunie, jakby słońce nigdy do końca nie zaszło. Plus, jeśli zdarzą się tego typu obłoki, to rzeczywiście wyglądają jak troszeczkę z filmów fantastycznych.
3: A białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia.
7: Pogoda.
3: Przed nami pochmurna noc, miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podkalu, do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni. A dziś w wielu regionach przelotne opady deszczu, na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie, do 21 stopni na południowym wschodzie.

0: Polska. To jest kolumna Zygmunta w S0.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. I sprawdzam wasze meldunki, a na Messengerze są ze mną niezłe wariaty. Jest Kasia z Bydgoszczy, Marcin Olsztyn, Piotr, Maciej i Robert to Warszawa, Andrzej Kraków, a może być nas więcej. Można mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Zapraszam. A dzisiaj zapraszam wyjątkowo do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

szykujemy się na wylot do Aten. Już w najbliższy piątek lecimy do Grecji na koncert Iron Maiden i mamy dla was ofertę Last Minute. A co by państwo powiedzieli na dwa wolne zaproszenia na ten wyjazd, na epicki City Break do Aten? I jeśli teraz tego słuchacie, to znaczy, że jesteście blisko radia i zachęcamy, żeby być z nami od samego rana. Bo jutro z rana, w porannym 6 na 9, dwa zaproszenia na epicki City Break do zabrania. Oferta Last Minute. Proszę tego nie przegapić.

Day w Estrock. Holiday i sprawdziłem, za ile wakacje, i do wakacji zostało 5 tygodni, 38 dni, 919 godzin. I chyba można już powolutku planować wakacje, a my powolutku,

0: Cześć Dawidzie, a co to za murarski poniedziałek? Dziś do 17, jutro się nie przyjdzie wcale? Nie ma tak, gramy ciężko, pozdrawiam, cześć.
1: Jutro od rana nikt się nie połączy z Eską, tylko ja. Last minute jest moje i mojej żony. Tak czuję. Czuję to w kościach, że w końcu odpocznę.
2: Dzień dobry Dawidzie, dzisiaj widzę, w zasadzie słyszę, że żarty się od ciebie trzymają, bo tak, najpierw przechodzisz do roboty wcześniej. Powoduje, że ludziom się zegarek rozregulowuje i myślą sobie, że jest 15, a to dopiero 13. Teraz mówisz, że jesteś do 17, także znowu jakaś bumelka. Wspomniałeś też o last minute na Ironów. Ja bym chętnie pojechał, ale moja lepsza połowa by mnie z domu wyrzuciła, także pozdro.
3: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
4: Przeceny XXL w Medie.

0: Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Reklama.

0: Stone Temple Pilots w Radiu SK Rock. Utwór alternatywny, grunge'owy, no jak Państwo słyszą, raczej nie eurowizyjny. I szanowni, planowałem ten punkt programu poświęcić Eurowizji, ale chyba taki punkt się nie należy, a 12 to już na pewno. Pozwolą Państwo, że przejdziemy do kolejnych punktów w naszym programie. Za chwilę Jam i Placebo, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jakoś przebrnęliśmy przez ten poniedziałek, jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek i piątek będzie bal.
3: Piątek,
2: do usłyszenia.
3: My będziemy w Atenach. Hicho. Nawet niech sobie będzie balem.
2: Wyłączam ci mikrofon.
4: Przy założeniu, że ograniczenia finansowe nie odgrywają żadnej roli, to aż 30% kierowców w Polsce zmieniałoby auto co 3, góra 4 lata.
2: To tak jest z żoną. Przy założeniu, że finanse nie grają roli, a zresztą... Co mówiłeś, Michał?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Informację potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Zbadają, czy postrzeleni mężczyźni byli trzeźwi. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych.
7: Bezpośrednio przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
6: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu.
5: To jest raport.
6: W ciągu 10 lat ze strefy ciszy w pociągach PKP Intercity skorzystało ponad 8 milionów osób, poinformował przewoźnik. Pasażerowie najczęściej czytają tam książki.
5: SK Rock Sport.
6: Dziś dokończenie 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brugbet Termalikę Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę pozostania w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19. Zwycięski remis polskich szczypiornistów. Biało-czerwoni w rewanżowym meczu barażowym zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30. Ten wynik wystarczyłby awansować do Mistrzostw Świata.
8: Troszkę zaczęliśmy się gotować w tej pierwszej połowie fragmentami. Odskoczyli nam na 2-3 bramki, no jednak te mecze są długie i uspokojenie głowy było najważniejsze.
6: Mówił Arkadiusz Moryto, kapitan polskich szczypiornistów. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Niemczech. 70 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację Roberta Dymkowskiego. To kwota z licytacji koszulek Ronaldinho, Buffona oraz m.in. Błaszczykowskiego i Grosickiego. Licytacje odbyły się po premierze filmu Dymkowski, Najważniejszy mecz, która wczoraj odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie. Przygotowywany 2 lata dokument opowiada o chorującym na stwardnienie zanikowe boczne Robercie Dymkowskim, jednym z najlepszych napastników w historii Pogoni Szczecin.

0: FM w Radiu Eskarok. Idzie lepsze. No trudno się z tym tytułem nie zgodzić, tym bardziej, że dużo dobrego w tym tygodniu. Jutro Metallica w Chorzowie, w weekend lecimy na koncert Iron Maiden do Aten i jutro o poranku oferta last minute i dwa zaproszenia do zabrania. Taka informacja. I wiadomości w tym temacie, halo, halo?
1: Wspomniałeś o last minute na Ironu.
0: Tak.
1: Ja bym chętnie pojechał, ale moja lepsza połowa by mnie z domu wyrzuciła, także...
0: To był pan Paweł.
1: Pozdro.
0: I komentarz pana Wojciecha. Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
2: Nawiązując do pana, którego lepsza połówka wyrzuciła w domu, gdyby poszedł na koncert Iron Maiden, tak. Pytanie, czy jest to na pewno lepsza połówka, czy jednak gorsza?
0: Panie Wojciechu.
2: Drogi panie, czy warto być? Czy warto żyć?
0: Panie Wojciechu, nie pomaga pan.
2: Czy warto cierpieć tak przez tyle czasu?
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta.

0: The Cult. A wcześniej Audioslave na naszej antenie i słyszeliśmy Chrisa Cornella nieprzypadkowo, bo dzisiaj rocznica śmierci Chrisa. I ten głos z drzazgami, który potrafi się wbić w serca, usłyszymy też po 21 w audycji Playlista Osobista. No ale wcześniej jednak Radar na naszej antenie, o 17 raport, a ja już bardzo dziękuję. Zaczęliśmy dzisiaj wcześniej i kończymy wcześniej. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję. Już zmykam, ale może jeszcze jedna wiadomość. Panie Olku.
1: No, panie redaktorze Zygmunt, pan tu żeś mnie dzisiaj nieźle wystraszył. No? Ja myślałem przy poniedziałku, że ja godzinę za późno z pracy wyszedłem. Proszę się trzymać normalnych godzin pracy.
0: Jutro obiecuję, będę się trzymał. Dawid Zygmunt, do jutra do 15. Pa, pa.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatu.

0: podróży za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
3: Śmierć 13-latka na Mazurach. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Polacy na pokładzie flotylli. Jest potwierdzenie polskiego MSZ. Na czele pomidory, ogórki i jabłka. Coraz częściej wybieramy krajowe uprawy.
4: Eska Rock. Raport.
3: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
5: Od wyników sekcji zwłok zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca postawienia zarzutów wobec 4 zatrzymanych mężczyzn. Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
6: Dopiero jak się zapoznamy z wynikami, zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
5: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
3: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie.
4: To jest raport.
3: Jest potwierdzenie polskiego MSZ. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
3: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy, pomimo izraelskiej blokady morskiej. 2 osoby zatrzymane, to pobójcy w Toruniu. Doszło do niej w piątkowy wieczór w jednym z lokali na Starówce. Okoliczności zdarzenia ustala policja.
8: Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało 4 klientów. Pomiędzy tymi osobami doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały 2 osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają jej szczegółowe okoliczności.
3: Mówi Dominika Bocian z policji w Toruniu. Nieoficjalnie mówi się, że bójka miała związek ze środowiskiem pseudokibiców.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, a na czele są pomidory, ogórki i jabłka.
9: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
10: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie polskie.
11: Zerka pani?
10: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
12: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
9: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
13: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
9: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
3: Relacjonował Dawid Olszewski.
2: Pogoda.
3: Dziś pochmurno, w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na Kujawach, Mazowszu oraz Lubelszczyźnie gwałtowne burze z intensywnymi ulewami. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie oraz na zachodzie do 21 stopni na południowym wschodzie. Przed nami także pochmurna noc. Miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe także burze. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni.

Dzisiaj patrzymy na tę kompozycję trochę przez pryzmat filmu Marsjanin. Inni patrzą na ten numer jako po prostu la la la la la. Ale prawda jest taka, że to właśnie ten numer w tym 72 roku, 5 lipca, kiedy Bowie postanowił go wykonać w telewizji BBC, no, musiał dosyć mocno zszokować wtedy konserwatywnych Brytyjczyków. Wyobraźcie sobie, pojawia się nagle w telewizji facet w jaskrawym, obcisłym kombinezonie z marchewkowymi włosami i makijażem, a później jeszcze podczas dosyć ważnego wersu postanawia objąć jeszcze w sposób wymowny swojego gitarzystę Micka Ronsona. No i było głośno o tej kompozycji i także o tym wykonaniu. Swoją drogą głośno także było ostatnio w Mexico City, a dokładnie w centrum, a dokładnie jeszcze w historycznym centrum w okolicach Plaza de Santo Domingo i ulic Republika de Brazylii oraz Republika de Bolivia. Tam nagle w pewnym momencie pojawił się autobus, pięknie przystrojony, a na dachu tego autobusu pojawił się pan Bono, pan Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. A to oznacza, że pojawili się muzycy formacji U2, by zagrać kompozycję Street of Dreams. My nie mamy jeszcze tego numeru, bo to była tak naprawdę próba nagrania teledysku do tej kompozycji, ale jednocześnie jest to zapowiedź nowej płyty zespołu U2. Dwie epki już mamy, w tym roku otrzymaliśmy, ale na pełnoprawną, mocno rokującą płytę czekamy. Jak to wspominał pan Edge jeszcze w tym roku. To U2, to z ich najnowszej epki In a Life.

0: drodzy Państwo, no nic nie pomoże, jeśli sami sobie nie pomożecie. Ja rozumiem, że mam podwójne zaproszenia do krakowskiego klubu Kwadrat na koncert Fun Loving Criminals na 21 maja. Natomiast jak nikt nie wyśle do mnie żadnej informacji o tym, że ma ochotę wybrać się na koncert Fun Loving Criminals do klubu Kwadrat 21 maja do Krakowa, no to ja nie będę mógł, drodzy Państwo, tego rozdać. Dlatego przypominam, dajcie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, że macie ochotę wybrać się do krakowskiego klubu Kwadrat na koncert Fun Loving Criminals. Panowie już 21 maja czekają na Was.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Cześć, Igor.
4: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
3: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
4: A dlaczego?
3: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
4: Ale to w niczym nie przeszkadza.
3: Jak to?
4: Mamy na tarasie pergolę z Centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
3: Już mi się też taka marzy.
4: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i

0: synów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Szukasz wyjątkowego prezentu na Dzień Mamy? 25 i 26 maja przyjdź do Złotych Tarasów. Pobierz aplikację, podepnij kartę płatniczą i odbierz piękny bukiet dla mamy. Czekamy na poziomie pierwszym w godzinach 12:20. Złote Tarasy. Mamo, rozkwitaj. Szczegóły i regulamin na www.zlotetarasy.pl. Partner kwiaciarnia La Flor.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
5: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
6: Reklama.

skoro już tak muzycznie podróżujemy, to teraz, drodzy Państwo, będziemy podróżować wokół formacji Cedar. Formacji, która wróciła ostatnio z epką Beneath the Surface, która dosyć mocno zaskoczyła swoich fanów, bo ma się takie wrażenie, jakby panowie wrócili po wielu latach z jakichś odległych muzycznych meandrów, jakby sobie przypomnieli te dźwięki, które właściwie spowodowały, że polubiliśmy ich od samego początku. I wyobraźcie sobie, że już w przyszłym roku będziemy świętować 20 lat ukazania się także tych dźwięków od Cedar.

0: To skoro u nas się pojawiły także fejki, to teraz będziemy skupiać się jednak na tych prawdziwych informacjach.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na drodze krajowej nr 78 w Jędrzejowie doszło do wypadku, w którym ranna została 40-letnia kobieta. To po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby zabezpieczające teren zdarzenia. Zablokowany jest odcinek drogi między Zawierciem a Kielcami oraz oba pasy z ruchu na ślimaku zjazdowym z drogi ekspresowej S7. Utrudnienia mogą potrwać ponad 2 godziny. Teraz pościg w Pyrzycach w Zachodniopomorskim i pijana kierująca z zarzutami. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minionym tygodniu. Nietrzeźwa kobieta w pewnej chwili zaczęła wykonywać groźne manewry autem i gonić samochód, w którym podróżowała inna kobieta z dziećmi. Po zgłoszeniu na policję pijana kobieta została zatrzymana, a sprawą zajęła się prokuratura.
1: To jest raport.
2: Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7:00 wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko podstawiony krzyżyk w kratkach tak lub nie, ale i frekwencja.
1: SK Rock. Sport.
2: Opaska kapitana, owacja kibiców, w tym licznych rodaków, a wreszcie łzy w oczach przy zejściu z boiska w wygranym meczu z Realem Betis 3-1. Tak wyglądało pożegnanie ze stadionem Camp Nou Roberta Lewandowskiego. W sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. Drogi Barsy i Lewego mocno się rozeszły, ocenia Sebastian Staszewski, autor książki Lewandowski Prawdziwy.
3: Robert cały czas chce być gwiazdą, cały czas chce grać w podstawowym składzie, chce, żeby ten status był bardzo wysoki, natomiast Barcelona wie, że Robert ma 38 lat, lada moment, i rozgląda się za nowym napastnikiem.
2: Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. Szansa na ostatni występ 23 maja na wyjeździe z Walencją. Kapitan polskiej reprezentacji wciąż nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Oferty miał otrzymać z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej. Tymczasem trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył dziś kontrakt o kolejny sezon do 30 czerwca 2028 roku. Niemiec w ciągu 2 sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.

No szykujcie, żeby dzieci nie były wtedy w domu, bo panowie z Kultu są tak podekscytowani wielkim powrotem w tym roku, że nawet wypuszczają specjalne grafiki o tym, że pierwszy koncert w tym roku odbędzie się w Bydgoszczy już dosłownie lada dzień, bo za 4 dni, ale ta trasa koncertowa po powrocie Kazika Staszewskiego już jest mocno zaplanowana. Jeszcze w maju Legionowo, a później to już czerwiec, lipiec, sierpień, trochę września, trochę października, no i listopad jak zwykle i to kilkukrotnie w Warszawie, bodajże 4, jeśli niedobrze pamiętam, no i wszystko wieńczyć będziemy jak zwykle na Teneryfie. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do nowych dźwięków od zespołu Def Leppard. I to nie są tylko te dźwięki, bo tak naprawdę to była zapowiedź zbliżającej się trasy koncertowej zespołu Def Leppard. Panowie stwierdzili, że z pustymi rękoma do fanów nie pójdą, no i nie poszli. No i wypuścili właśnie Rejoice, ale jednocześnie jakiś miesiąc później powiedzieli, że mają gotowych 18 nowych numerów na 2 nadchodzące płyty. No jesteśmy gotowi.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasać roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Już trwa Allegro.

0: codziennie po 18.
1: Hells Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
2: Reklama.

propos tego malowania, to przyznam szczerze, że Stonsi całkiem niezły teledysk nam odmalowali, tworząc swoje młodsze wersje. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego klipu do najnowszego singla In The Stars, to właśnie tam Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood wyglądają jak młodzieniaszki. Wszystko dzięki technologii deepfake przenieśli się do lat 70. Zresztą do płyty Foreign Tongues jeszcze na pewno będziemy wracać, bo to najnowszy krążek formacji Stones, który 10 lipca pojawi się na sklepowych półkach. My o lipcu tutaj mówimy, natomiast fani zespołu Foo Fighters żyją raczej czerwcem. Bo to takie dźwięki już niebawem także w Warszawie. To These Days.

0: i pomyśleć, że ta kompozycja powstała jako wolny numer oparty wyłącznie na wokalu i domowych organach. Ale kiedy Martin Gore pojawił się na próbie zespołu i zaprezentował demo kolegom, okazało się, że trzeba było sporo zmienić. To Enjoy the Silence, to Depeche Mode na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. To teraz będziemy zamieniać się w ciszę po to, żeby wysłuchać najświeższe i ostatnie dzisiejsze wiadomości. Westrock.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej autonomicznej jazdy od Tesli nie dostali.
1: Łukasz Bąk.
3: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Cześć, Igor!
11: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.

0: Pierwsze takie miejsce w Europie. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe dla Abramsów. Poprawił się stan Polki rannej we włoskiej Modenie, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. AI sobie nie radzi. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważny wypadek w Świętokrzyskim. Od tego zaczynamy raport. Krajowa 78 zablokowana. To

0: Ej sobie nie radzi. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważny wypadek w Świętokrzyskim, od tego zaczynamy raport. Krajowa 78 zablokowana, to po obwodnicy Jędrzejowia z ciężarówki spadły ciężkie, kilkutonowe stalowe rury. Jedna osoba została ranna.
2: Rury spadły na przeciwległy pas ruchu, na który najechała pani 40-latka kierująca Mercedesem. Oba pasy są zablokowane, pani przewieziona do szpitala, kierowcy trzeźwi.
0: Mówi Anita Radgowska z policji w Jędrzejowie. Na miejscu pracują służby.
3: To jest raport.
0: To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowanych 366 maszyn kupionych przez Polskę z USA. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
5: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w Polsce, Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
4: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
6: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
0: Jej stan nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Chodzi o Polkę, która została poważnie ranna we włoskiej Modenie. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
7: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkające we Włoszech, Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów. To w ramach projektu Transcribów. Jego celem jest odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki, mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
0: BUF zaznacza, że do projektu może dołączyć każdy, a obecnie społeczność Transcribów liczy około 240 osób.
9: Pogoda.
0: Przed nami pochmurna noc, miejscami za wyjątkiem południowego zachodu przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura 5 stopni na zachodzie oraz Podhalu do 11 na wschodzie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich, tam od 2 do 3 stopni. Jutro w zachodniej i centralnej Polsce przelotne opady deszczu, możliwe także burze, a temperatura 17 stopni na Pomorzu Wschodnim i w Kotlinach Górskich, około 20 w centrum, do 23 stopni na Polesiu.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nowe muzyczne targi, które szykuje muzyk Kiss. Głos zabierze także Youngblood, który będzie nam wyjaśniał, dlaczego nie jest gwiazdą rocka. Ale zanim to wszystko, czas na gwiazdy rocka, a właściwie numer, który wielu rockmenów zdefiniował na wielu płaszczyznach. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. No właśnie, chyba piękniej nie można zacząć.

mocno przypatrujemy się w ostatnim czasie formacji Pearl Jam, ponieważ Eddie Vedder powiedział, że kapela narzuciła sobie dyscyplinę grania regularnych prób. No i jak mówi, próbuje w studio tworzyć nowy materiał.

No ale to są też trudne momenty dla samej formacji Pearl Jam. W końcu po prawie 30 latach opuścił ich Matt Cameron. I to jest dopiero kuriosum, bo jeśli państwo nie znacie historii dokładnej, no to to może wyglądać tak, jakoby Matt Cameron opuścił świetnie prosperujący zespół Pearl Jam i dołączył do nieistniejącego zespołu Soundgarden, bo tak to wygląda z zewnątrz. Ale my oczywiście wiemy o tym, że Soundgarden wróci z samym Chrisem Cornellem na płycie, no bo niestety już nie za życia, no i Matt Cameron pewnie liczy na to, że ruszy w tournée z tym zespołem. Natomiast Pearl Jam szuka perkusisty, a właściwie chyba już znalazło, skoro sam Eddie powiedział, że znajdujemy się, jak mówi, teraz pomiędzy erami. Jesteśmy w laboratorium, w warsztacie, jesteśmy podekscytowani na myśl o zmianie, choć jak mówi, wolelibyśmy działać tak, jak działaliśmy wcześniej. To z ekscytacją myślimy o przyszłości, a my czekamy na imię i nazwisko nowego bębniarza zespołu Pearl Jam. Natomiast jak już jesteśmy przy przyszłości, to jeśli zastanawiacie się nad mieszkaniem poza Ziemią i jesteście ciekaw, jak może wyglądać życie na jednym z księżyców Jowisza, to panowie z Muse przy okazji ostatniego teledysku pokazali, jak to wygląda od kuchni. To Cryogen i nowe dźwięki od Mata, Bellamy'ego i spółki. To Muse.

to Status Quo West Rock. A status pana Youngblooda się zmienia, drodzy państwo, na naszych oczach. Kiedy obserwowaliśmy tego młodego artystę, kiedy występował w małych klubach, później wszystko zmieniło się przy okazji wielkiego pożegnania formacji Black Sabbath. Pamiętamy te rzeczy. Dzisiaj to artysta, który występuje na dużych arenach, ale mówi w dzisiejszym wywiadzie wprost: grałem na arenach, grałem na festiwalach, ale chcę być artystą stadionowym. Mówi, że musi po prostu odrzucić fałszywe narracje, bo te widzi wokół siebie. Ale z drugiej strony też mam wrażenie, że on sam

do końca nie wie, kim był, bo już chyba wie, kim mocno jest. Czyli niesamowicie rozpoznawalną osobą. Jak mówi, istnieje wiele różnych wcieleń Youngblooda. Jak mówi, nie wiedziałem, czy Youngblood będzie postacią z Ziggy'ego Stardusta, ale teraz to nazwisko jest ważniejsze niż bystry dzieciak z północnej Anglii. Nawet cholerni celnicy o 6 rano między Buffalo a Toronto wiedzą, kim jest Youngblood. Ale jednocześnie sam zapytany mówi, że to był wspaniały rok, ale nie podoba mu się, że nazywa się go przyszłością roka. Jak mówi, nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to powiedziałem. Prawda jest taka, że on sobie sam trochę wyrobił pewną opinię, ale oddaje bardzo duże pole swoim fanom, bo jak mówi, jestem dzieciakiem z klasy średniej, nigdy nie twierdziłem, że nie jestem i po prostu robię swoje. Jestem angielskim dzieciakiem, który kocha swój kraj. No i warto wspomnieć, że realizuje także swoje wielkie marzenia, bo tak sobie myślę, żeby namówić pana Billego Corgana z formacji The Smashing Pumpkins, by ten z kolegami wykonał kompozycję z repertuaru tego jeszcze chyba 27-letniego muzyka, to proszę sobie wyobrazić, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pan Billy Corgan tego nie zrobił, ale z nim to zrobił. To Youngblood, to The Smashing Pumpkins, no i Zombie.

0: to panowie z Kaleo, którzy szykują się do wystąpienia na pewnym festiwalu, który odbędzie się na ich rodzinnej wyspie, czyli na Islandii. Swoją drogą, jeśli nie Islandia w tym tygodniu, to może czwartkowy koncert formacji Fun Loving Criminals. Panowie pojawią się w klubie Kwadrat w Krakowie, a jeśli i wy chcecie wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na czwartkowy koncert do klubu Kwadrat na Fun Loving Criminals, dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Cezary Łazarewicz i bardzo dziękuję Marcinowi Mellerowi za zaproszenie do Meliny. To był naprawdę świetny odcinek. W końcu mogłem tyle o sobie opowiedzieć, jak już dawno nikomu o tym nie opowiadałem. Ubawicie się naprawdę.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: My na majówkę.
10: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
10: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
11: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
12: Reklam.

To najnowsze dźwięki od Editorsów, to Call It In, a przed nami nowe pomysły od Giniego Simonsa z formacji Keys. Bo to, że panowie wrócą przy okazji swoich awatarów, no po to nagrywają właśnie teraz nowe kompozycje. Ale przede wszystkim zaskoczył mnie inny pomysł.

to najnowsze dźwięki od Editorsów, to Call It In, a przed nami nowe pomysły od Giniego Simonsa z formacji Keys. Bo to, że panowie wrócą przy okazji swoich awatarów, no po to nagrywają właśnie teraz nowe kompozycje. No, ale przede wszystkim zaskoczył mnie inny pomysł.

A to oznacza, że postanowił zrobić takie muzyczne targi, a właściwie trochę spotkania z fanami. Wyobraźcie sobie, że przez 3 dni, między 25 a 27 września, fani będą mogli sobie zrobić zdjęcie, zdobyć autografy, porozmawiać z wielkimi gwiazdami rocka i metalu. Wszystko będzie odbywać się w pewnym miejscu w Las Vegas, które oczywiście nie stroni od hazardu. Pojawi się tam nie tylko Gene Simmons, ale także Geezer Butler z Black Sabbath, pojawi się Dave Daves z The Kings, Stuart Copeland z The Police i mnóstwo jeszcze innych artystów związanych z formacją Disturbed, Rainbow, Dio, Megadeth czy The Runaway. Wiemy, że to już jest potwierdzone, no i czekamy na to, co dziać się będzie wokół właśnie tej dosyć zaskakującej, no i przede wszystkim nowej inicjatywy pana Gene'ego Simmonsa. To Kiss.

Nie ukrywam, że trochę się martwię o zespół Guano Apes. Pamiętamy, jak w sierpniu ubiegłego roku zespół przełożył swój koncert także w Polsce. Byliśmy rozczarowani a propos tego, co miało się wydarzyć 7 lutego tego roku, ale ten koncert został odwołany. Dostaliśmy lakoniczną informację o tym, że no, pani Sandra nie najlepiej się czuje i właściwie zerkając chociażby tylko na media społecznościowe zespołu Guano Apes, oni właściwie milczą od tego sierpnia. Raz tylko umieścili informację o tym, że wyprzedają swój merch, czyli swoje koszulki, czapeczki i nie tylko. I to było w listopadzie. Mamy

0: drodzy Państwo, maj kolejnego roku i nie wiemy, co dzieje się z zespołem Guano Apes. Myślę, że do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w radarze wracać.
1: Reklama.
2: Marian, a więc

0: merch, czyli swoje koszulki, czapeczki i nie tylko. I to było w listopadzie. Mamy, drodzy Państwo, maj kolejnego roku i nie wiemy, co dzieje się z zespołem Guano Apes. Myślę, że do tego tematu jeszcze na pewno będziemy w radarze wracać.
1: Reklama.
2: Marian, a więc

0: Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyrazicie i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Reklama.
9: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do tematu sklepiku Metaliki, który powstał w Polsce. Sprawdzimy także nowe dźwięki od BNDK. Będzie też o przyszłości legendarnego gitarzysty Deep Purple. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który świętuje 45-lecie swojej aktywności scenicznej. U nas też są aktywni. To panowie z Lady Punk.

No, fani Metaliki są już przygotowani na jutrzejszy Fire. A jak wam się podoba plakat z tym husarzem? A propos jutrzejszego koncertu w Chorzowie, bo widzę, że zdania w mediach społecznościowych są dosyć mocno podzielone. A może byliście już w sklepie w Katowicach, specjalnym pop-up store, który jest otwarty właśnie przed koncertem na Stadionie Śląskim w Chorzowie? Jeśli jesteście ciekaw, co znajduje się w tym specjalnym sklepie Metaliki, który został otwarty, no to wystarczy wejść w zakładkę Radar na sk.rock.pl. Tam są zdjęcia, byliśmy, oglądaliśmy, zerkaliśmy, ceny nas przygniotły, no ale z drugiej strony, no jak ogień, to ogień. Do ognia potrzebne jest także paliwo. Tego paliwa myślę, że jutro także nie zabraknie w Chorzowie.

0: I dopiero ten utwór pokazał niesamowite spektrum talentu muzyków formacji Inhaler. To syn pana Bono powiedział, myślę, że fakt, iż był to soundtrack filmowy, sprawiał, że czuliśmy się inaczej, niż gdybyśmy coverowali po prostu zwykły kawałek. To skłoniło nas do tego, by mocniej w to wejść i tak naprawdę syn pana Bono pokazał, no, zdecydowanie coś nowego, jeśli chodzi o formację Inhaler. Zresztą formację, której się przyglądamy od momentu, kiedy panowie, jeśli dobrze pamiętam, kilka lat temu pojawili się na Openerze. Natomiast, no, ten cover zrobił na nas póki co największe wrażenie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
12: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

Skoro już zahaczamy o utalentowanych gitarzystów, to oddajmy głos także dzisiaj 81-letniemu Richiemu Blackmore'owi, czyli gitarzyście legendarnej formacji Deep Purple. Ponieważ Richie ma chyba dość, jak mówi, okazało się, że w moim wieku, a to już będzie ze 150 lat, pora dać sobie spokój z koncertowaniem. Nie lubię podróżować, jak mówi, i dodaje na koniec, uwielbiam grać na scenie, ale dotarcie na nią odciska na moim zdrowiu dosyć duże piętno. A to oznacza, że pan Richie Blackmore już niechętnie będzie grał trasy koncertowe. To tak w gwoli ścisłości, natomiast warto także posiedzieć trochę dłużej nad Deep Purple, tym bardziej, że panowie wracają z płytą Splat. I o tej płycie będziemy jeszcze dużo mówić, zważywszy na to, że dzisiaj rozmawialiśmy z muzykami i ten wywiad z muzykami Deep Purple pojawi się w naszych social mediach już niebawem. To Deep Purple, to Perfect Strangers, no i piękna klasyka w SC Rock.

0: I z takimi dźwiękami panowie zameldują się także w klubie Progresja już 23 czerwca. To Breaking Benjamin Westerok, a ja przypominam, że w ubiegłym tygodniu sięgaliśmy po kawałek Something Wicked, które jednocześnie zapowiada wielki powrót tego zespołu i do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak chętnie będziemy nawiązywać do tego, co dziać się będzie w Warszawie 23 czerwca.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I w piątek, w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w Atenach, co prawda 23 stopnie, ale ekipa Eski Rock będzie cały czas miała deszcz.
3: To jest wszystko nieprawda, to są pomówienia. Ja po prostu na razie dmucham i przewieję te chmury.
2: Kalimera, kalispera, kali deszcz.
3: Grajcie nam na Messengera jakąś krótką, kryminalną opowiastkę.
2: Ale tak króciutko, tak dobra? Króciutko. To krótkie, zwięzłe na temat?
3: Ja mam na przykład króciutką.
2: No. No Asia nie wygrała, ale państwo macie jeszcze szansę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Ester Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Reklama.
1: Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak mocno zaskoczył nas dzisiaj zespół Primus. Posłuchamy też nowych dźwięków od bandu, który nazywa się Europe. No, panowie wracają po 9 latach milczenia. Ale zanim to wszystko, pora zajrzeć do tego grunge'owego pudła. To Nirvana. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego poniedziałkowego spotkania w radarze.

Mówi, że no, ten utwór powstał pod wpływem frustracji wywołanej natłokiem informacji i fałszu, na którym ktoś bezczelnie zarabia. Postanowiła ukrócić to wszystko. Także przy okazji nowej płyty. To Who Will You Follow i nowy Evanescence.

Panowie już koncertowo 15 czerwca zameldują się na Stadionie Narodowym. To Foo Fighters West Rock. A skoro jesteśmy przy koncertach w Warszawie, to warto wspomnieć także o formacji Primus, która 6 sierpnia zamelduje się na letniej scenie progresji w Warszawie. Dlaczego wspominam dzisiaj o formacji Primus? No bo panowie dzisiaj dosyć mocno zaskoczyli, wypuszczając swoją nową epkę. No, ekipa dowodzona przez pana Claypoola wypuściła 4 utwory na płycie A Handful of Nugs, czyli na swojej nowej epce, w tym jeden cover. Pozwolicie, że nie sięgnę po Holy Diver z repertuaru Dio, jeśli chodzi o Primus. Natomiast warto jest posłuchać oryginału. Natomiast wracając do Primus, myślę, że nad tą nową epką jeszcze zdążymy się pochylić przed sierpniowym koncertem.

0: Przypominam, że panowie z Lux Torpedy świętują 15-lecie swojej działalności i to świętowanie będą jeszcze uprawiać w Białymstoku w maju, w Warszawie oraz w Olsztynie. To tak w kontekście zbliżających się tamtejszych juwenaliów. No i czekamy na więcej dat koncertowych przy okazji Gustrasa 2026 od Lux Torpedy.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w

0: tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w TWO. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.

No i czekamy na potwierdzenie, kto zagra pana Johna w filmie, który opowiadać będzie historię zespołu Bon Jovi. Natomiast jeśli jesteście fanami formacji Europe i czekaliście 9 lat na nowe dźwięki, to wiedzcie, że płyta Come This Madness zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy już pierwszy singiel One on One, który zapowiada ten wielki powrót formacji Europe. Wiemy, że na tej płycie pojawi się gościnnie Michael's Opet, pojawi się Tobias z Ghost, a w teledysku do tej kompozycji pojawił się aktor znany z takich filmów jak Big Lebowski czy Fargo. Panie i panowie, to One on One i nowy Europe w SC Rock.

0: No i jak słychać, wątkiem kanadyjskim kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Playlista osobista.

To był Chris Cornell, Long Gone. No te 9 lat to już szmat czasu, bo tyle mija właśnie bez Chrisa Cornella. Dziś wspominamy tego muzyka, lidera Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog. No i artystę solowego i właśnie jego solowy utwór z płyty Scream otwiera nasze wieczorne spotkanie. Płyty, na którą wylało się, oj tak, sporo krytyki, bo to był taki czas w karierze muzyka, kiedy gdzieś tam mocno skręcał w kierunku popu. No i przed chwilą pojawiła się taka specjalna, stricte rockowa, dodajmy, wersja jednego z utworów z tego albumu, Long Gone. To był Chris Cornell, przy którym się jeszcze zatrzymamy, no i sięgniemy teraz po nagranie pana Chrisa z zespołem Audioslave. I Am The Highway przed nami. A ja się kłaniam państwu po 21 i zapraszam na najbliższą godzinę do Eski Rock. Michał Cieślik, dobry wieczór.

To był Tomasz Rakdzi, czyli gitarzysta zespołu Måneskin ze swojej solowej płyty. Do tego jeszcze Chad Smith na perkusji. No i oczywiście Tom Morello, który wcześniej jest Audioslave. No a tutaj jako producent tej solowej płyty pana Tomasa Lucy tego utworu słuchaliśmy przed chwilą. Tymczasem kolejny numer skończył w tym roku 30 lat. W 96 to była ich już 15 studyjna płyta, Perpendicular, to jej tytuł. Grupa była po kolejnych personalnych roszadach, już bez Richiego Blackmora w składzie. No a dziś, proszę Państwa, miałem niesamowitą przyjemność zamienić parę słów z jednym z twórców tego właśnie znakomitego utworu. Deep Purple przed nami.

Sometimes I Feel Like Screaming, Deep Purple of Esther Rock. No ja się rozpływam, nie wiem jak Państwo. Wspominałem przed chwilą, że miałem dziś ogromną przyjemność porozmawiać się z jednym z twórców tego znakomitego nagrania. Roger Glover, basista, jego mam na myśli. No i proszę niedługo sprawdzać nasze sociale, bo tam pojawi się rozmowa z panem Rogerem i Donem Irim z Deep Purple. Przede wszystkim w kontekście nadchodzącej premiery nowej płyty zespołu Splat, tej tytuł przy okazji jednego z naszych kolejnych spotkań. Na pewno posłuchają Państwo tej rozmowy w tym programie, także polecam serdecznie Deep Purple za nami w SC Rock. No a teraz ekipa, która w tym tygodniu zagra dwa koncerty w Polsce, już nie w tym składzie, w którym pojawi się za chwilę, ale myślę, że warto będzie ich sprawdzić na żywo, tym bardziej, że w tym tygodniu mamy dla Państwa w prezencie bilety w SC Rock, więc warto o nie się postarać. Fun, Love and Criminals przed nami i Big Night Out.

Helicopter i Block Party, czyli jedna z moich ulubionych ekip początku XXI wieku, która swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedziała i we wrześniu ukaże się nowa płyta tej grupy i myślę, że warto będzie jej posłuchać. My na pewno zrobimy to w tym programie. Block Party już za nami. A jutro wtorek. Ten wtorek, na który wiele osób czekało kilkanaście miesięcy, bo ponad rok temu ogłoszono ten koncert. Tak, jutro meta w Chorzowie, u nas jutro też dużo mety na antenie, a po 23 we wtorek cała godzina z Hetfieldem i całą resztą. No a za dwa tygodnie minie 30 lat od premiery płyty Load, po którą teraz sięgamy. No i posłuchamy jednego z takich mniej oczywistych kawałków z tracklisty tego albumu. Poor Twisted Me, Metallica przed nami.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Sons and Daughters. Może jeszcze się znajdzie ktoś, kto ich pamięta, kto wie. Szkocka ekipa z Glasgow, nagrywająca dla słynnej wytwórni Domino Records. Grali takiego fajnego indie rocka parę lat na początku tego stulecia, no ale w pewnym momencie odpuścili i zakończyli działalność, ale dobre wrażenie pozostawili po sobie, między innymi dzięki takim numerom. Darling, Sons and Daughters za nami w SC Rock. No tak, pani, która zaśpiewa za chwilę, też ma szkockie korzenie tak swoją drogą. W razie gdyby ktoś jeszcze państwu dzisiaj tego nie powiedział, to zrobi to Shirley Manson, no i zespół Garbage, który, przypomnę, jeszcze w tym miesiącu zagra w Polsce. You Look So Fine. Garbage przed nami.

Kings of Leon w Estrock już za niecały miesiąc w Polsce, 17 czerwca w Łodzi pod patronatem Eskirock. Przypominamy Państwu o tym, a niebawem będziemy mieć w prezencie bilety na ten koncert, także proszę o czujność. No, a to był utwór z tej ostatniej epki zespołu All the Little Sheep, czyli numer jeden na trackliście tej małej płyty. Kings of Leon już za nami. No a teraz tak trochę wyłamiemy się z tej rockowej konwencji i posłuchamy fragmentu płyty, która rockową nie jest na pewno. Choć sam autor o tego rocka niejednokrotnie się ocierał w swojej karierze. Ten album wczoraj miał 27 urodziny. Jak tu nie lubić płyty, na której znajdują się takie fajne numery?

To był Moby i Natural Blues z płyty Play, wczoraj obchodzącej 27 urodziny. Kończymy powoli. Pięknie dziękuję za wspólną godzinę, która także w formie podcastu pojawi się na skrok.pl, także polecam. Michał Cieślik, zmykam póki co i dobrego wieczoru Państwu życzę. No i już teraz mogę powiedzieć, że nasze kolejne spotkanie w poniedziałek za tydzień rozpoczniemy tym samym utworem, którym dziś kończymy, bo maj przecież trwa w najlepsze. Month of May. Arcade Fire. Dzisiaj ode mnie. Na dobranoc. One, two, three, four.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: 3000 właścicieli Tesli z 29 krajów dołączyło do europejskiej akcji zbiorowej, ponieważ zapłacili za autonomiczną jazdę i tej automatycznej jazdy od Tesli nie dostali.
0: Łukasz Bąk.
2: A do tego, żeby dopuszczono go do montażu wnętrza LC, to musiał przejść egzamin. Egzamin polegał na tym, że w 90 sekund musiał złożyć pieska z origami. Ale uwaga, jedną ręką tą niedominującą.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach. O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
2: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
1: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy, krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiemy, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
1: jaką wrażliwość i tak dalej.
2: Dokładnie, tak? Jaką ma wrażliwość. Tak, to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
1: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu. Chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań,

0: bardzo często zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak? Jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży? Jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach? Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
1: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
0: Zgadza się, tak, parentyfikacja
1: tak,
0: się kłania.
1: Tak, to. Tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica tak. I dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak. Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie wysypia się.
0: Tak,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
0: To jest tak dalszy plan, absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, tak, i doświadczyło już parentyfikacji również.
1: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne, tak? Z jednej strony są badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, w zasadzie to jest taki sposób doradzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
0: Ale wydaje mi się, Marto, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy taty, a zupełnie inne schizofrenia.
1: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz no jakby wielokrotnie, tak, no ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne no, dotkną cię w przyszłości.
0: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższym i czasem nie ma innego wyjścia, co z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższymi mamą, ojcem, dziadkiem, babcią, tak, w kryzysie psychicznym, a jeśli tak,

0: to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Mhm. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
1: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak. Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać,

0: chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Mhm. Tak? To jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Mhm. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
1: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, mhm. ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka? Tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
0: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
1: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
0: No, też, dokładnie, tak? No bo rzeczywiście, dobrze, że o tym mówisz, tak? No bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
1: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak powiedzmy.
0: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
1: A w jaki sposób, Marta, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
0: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom, albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
0: No właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów. Boję się na przykład z tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym, żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja, Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak?

0: Tak, to nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością.
0: Wtedy wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowi nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia nawet, utrwalając schematy nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marto.
2: Witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn, matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszeczkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: Też, no oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.

Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.

0: sobie chory psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
1: Tak.
0: To jest trudne.
1: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
0: Tak.
1: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje? Przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje? No jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic.
0: Mhm.
1: Tak, no bo w ogóle stawianie granic jest trudne, być asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste.
0: Mhm.
1: A w takiej sytuacji jeszcze, jest to jeszcze trudniej.
0: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
1: Najbardziej. Mhm. Może być też jakby, może mieć poczucie na przykład, że ona, że jej się to należy.
0: Na przykład.
1: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego.
0: Mhm.
1: Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie.
0: Mhm.
1: Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia.
0: Mhm.
1: A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
0: Mhm. A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
1: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
0: Bujają się.
1: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak, ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak, więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny.
0: Mhm.
1: I czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. Trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
0: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo
1: no, tak,
0: tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż, żeby pomóc dzieciom jakoś je odciążyć, odwentylować.
1: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
0: Na przykład.
1: Albo
0: to,
1: na
0: tak
1: jakimś, wiesz, przedstawieniu. Albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
0: Nie wiem, nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer.
1: Tak. Tak. No dobrze, że ty to mówisz, a nie. I wiesz, i to jest no, takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
0: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
1: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
0: albo zagraża fizycznie na przykład.
1: Albo
0: tak,
1: wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Tak, że przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu, nie wie dlaczego, pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem.
0: Mhm.
1: Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby

0: chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, mhm. no to wtedy no, to jest trochę
1: czas najwyższy,
0: twoje
1: prostu.
0: Być albo nie być.
1: Dokładnie tak. Mhm. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, mhm. to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby tak. chorującej, prawda, psychicznie. Mhm. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak no, w praktyce?
0: Mogli
1: to zobrazować.
0: Tak, no myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie, tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom, ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje, na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, no, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy, albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
1: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
0: Niestety tak.
1: Niestety tak.
0: Niestety tak. Mhm. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście takie

0: na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
1: A czy trudniej mają, Marto, ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej. Czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
0: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak? Myślę,
1: ale wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Rozumiem.
0: Myślę sobie, że po prostu jakby to... Pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mamy do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji, się pojawia.
1: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
0: Tylko my nie wiemy kiedy, nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to o tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
1: Czyli to jest takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
0: No ale co, zobacz, to jakby to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
1: Tak.
0: A z drugiej strony jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło, tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. Jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
1: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
0: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
1: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
0: No, takimi znikającymi.
1: Takie znikające.
0: I to jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
1: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze właśnie wstydu, ciągłego wstydu. Tak. On się może nasilać, jeszcze wzmagać. Tak. Co to powoduje długofalowo, takie życie we wstydzie? Potem jak to może rzutować na przykład na funkcjonowanie w życiu dorosłym, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
0: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc i mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
1: świetny przykład,
0: bo jakiś dłuższy czas zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, który jest dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle wstyd to jest emocje, emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
1: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. Szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to odpowiadają, tak jest, tak, to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne,

0: też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w Drogowskazach. W roli ekspertki Marta Bielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Hejka.
1: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
2: Tak.
1: Żeby dożywotnio tak, nie? Opiekować tak. się mamą lub tatą. No to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak? Że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
2: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że no, wiele osób tak żyje.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć, wrabiana, brzydkie słowo.
1: No to, ale tak, nie, no dobre słowo, ale no daje istotne rzeczy tak naprawdę.
2: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, co nie jest zadaniem dziecka.
1: Oczywiście.
2: W każdym razie nie powinno być.
1: Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
2: Nie. To wiadomo, że częściej kobiety, częściej najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
1: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną czy nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany. Tak, no i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
1: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
2: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
1: Okay.
2: Tak, to właśnie o to chodzi.
1: Sprowokowałem cię celowo.
2: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie. A w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
1: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co,

0: adekwatnie zaopiekowani. Mhm. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
1: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co,

0: jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z stłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo winić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta. Jak,
1: no dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
0: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie i ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji itd. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
0: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, oczywiście. Ktokolwiek tak naprawdę.
0: To może być każdy, tak, każdy. Może być każdy.
1: Kto natomiast zobaczy problem, tak?
0: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
0: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
0: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, to jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj... No, jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. No tak, no one po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy, takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
0: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy. Pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim tak, podporządkowywaniem tak. całego życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jest. Że tego
1: no
0: nie
1: właśnie,
0: ma,
1: tak,
0: ale że
1: tak.
0: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu. To jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
1: tak,
0: zgodne z naszymi potrzebami.
1: Świetnie, że to powiedziałaś. To są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
0: no,
1: prawda?
0: No,
1: kiedy
0: dobra.
1: Ktoś choruje

0: to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Nie wiem, opowiedzieć coś o świecie. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Tak. Szczelnie zamknięte domy, jak w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak? Wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
1: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość. Może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że można nawet sobie żartować z tych chorób. Można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
0: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
1: Ja bym uprzedzała.
0: Tak.
1: Ja bym uprzedzała.
0: Ja też.
1: Właśnie, z czegoś takiego, żeby, wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak, żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
0: Jasne,
1: a ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu. Bo to by było po prostu lepsze.
0: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc, nie wiem, systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
1: Ja powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię i ja już wtedy, wiele lat temu, jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach, to on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy, mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
0: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle, bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby gdzie szukać wiedzy sprawdzonej?
1: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do biblioteki uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie, jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc
0: dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
1: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą zadechaną.

0: albo tak, na przykład tak. Z chorobami somatycznymi, to nie wiem, za 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
1: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
0: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
0: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod